0: mi jak trzeba żyć, wszystki film grają w nim. Autodiszczy ma jaki hipokryty, języki pomieszałem. Chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swoje siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest teraz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień? Rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy biznesu ci w słabej sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie w się bierze spychy. Chciałbym być cierpliwy. My części maszyny jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

wieść, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za

3 koncerty do rozdania tak naprawdę. Jeden w niedzielę, jeden w poniedziałek, a jeszcze kolejny, ale to później. Najpierw skupmy się na tym, co w najbliższe dni, w niedzielę, w klubie...

0: czy realizator...
1: A odmówił mi przed chwilą, no...
0: Kawy i pacierza nie odmawia. To wiemy o tym. Dobrze, będziemy. Chciałem się dowiedzieć, co my tam będziemy mieli w serwisie, ale jak widać się nie dowiemy, bo się dowiemy za moment.
2: Sprawy wagi państwowej.
1: O, aż tak dzisiaj.
0: Ale wielkopolskiej także?
2: Wielkopolskiej także.
0: Dobrze, a będzie coś o komorniku? Komornikach?
2: A... Zobaczymy.
0: Dobrze.
2: Nie będę zdradzał za dużo.
0: Bo ja się trochę boję, jak słyszę słowo komornik. 3 minuty pozostają do godziny 7:00 i czas na pierwszy dziś serwis informacyjny.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Prezydent Polski Karol Nawrocki przyjedzie do Poznania. Głowa państwa będzie gościem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2026, który odbędzie się w dniach od 12 do 13 listopada. Ostatni raz prezydent odwiedził stolicę Wielkopolski w czerwcu podczas 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Zapowiedział wtedy złożenie projektu ustawy, która miała ustanowić 28 czerwca dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zakończono już konsultacje społeczne w tej sprawie.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: 2,5 miliona złotych. Tyle trafi do ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski w ramach programu Bezpieczny Strażak 2026. Środki będą mogły zostać wydane na zakup nowego sprzętu lub jego unowocześnianie.
4: Raz, że sprzęt też się zużywa, niszczy, więc trzeba go wymieniać. Dwa, że jest nowocześniejszy, to też jest bardzo ważne, więc dzięki takim dofinansowaniom można zakupić bądź unowocześnić to, co się już posiada.
2: Mówiła prezes OSP Komorniki Alicja Kucharska. Zapowiedziano także utworzenie młodzieżowych organizacji strażackich, których celem będzie kształcenie przyszłych strażaków. Dofinansowanie z programu otrzyma niespełna 200 jednostek OSP. Marszałek Sejmu na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska usunął z porządku obrad następnego posiedzenia parlamentu projekt ustawy w sprawie toru Poznań. Wnioskodawcy, którymi są posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, skrytykowali tę decyzję.
5: Pierwsze czytanie odbyło się na komisji, drugie czytanie miało być w przyszłym tygodniu. No niestety tutaj Ministerstwo Klimatu zawnioskowało do Marszałka Sejmu o zdjęcie tego projektu, przedstawiając inny trochę pomysł. No nie chcemy spowalniać prac nad tym projektem. Będziemy rozmawiali z Marszałkiem Czasem, będziemy rozmawiali z panią minister klimatu.
2: Mówił poseł Jacek Tomczak. Jak podkreślają ludowcy, przepisy miały chronić również inne obiekty sportowe, takie jak stadiony. Projekt ustawy miał wyłączyć je spod norm hałasu. To ze względu na ich przekroczenie tor został zamknięty. Decyzja została zawieszona na pół roku.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Na jednym z bloków na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu palił się dach. Pożar gaszono przez 2 dni. W akcji wzięło udział 140 strażaków. Największym wyzwaniem było zlokalizowanie jego źródła. Część mieszkańców jako winnych pojawienia się ognia wskazuje firmę prowadzącą pracę na dachu. Przedstawiciele spółdzielni unikają jednoznacznych ocen tego zdarzenia. Okoliczności pożaru wyjaśniają służby. I to już wszystko w tym serwisie, a na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Na zegarach prawie już 7:00, słońce stało o 5:22, a my się pomału budzimy.

0: Dzień dobry wszystkim, wybiła godzina 7 faktycznie, mamy dzisiaj 7 dzień sierpnia, czyli można powiedzieć, że już domknęliśmy rozpoczęcie tegoż miesiąca, jakże pięknego, cudownego, kiedy temperatura w ten weekend w końcu będzie normalna dla wszystkich tych, którzy normalnie chcą temperaturę odczuwać.
1: No dobrze, a dla tych, którzy są nienormalni i nienormalni
0: ja
1: odczuwają.
0: Tego nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem, nie nazwałem nikogo normalnym i nienormalnym.
1: Po prostu będą siedzieć w bluzach i jakoś to wyjdzie. Piątek, Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, Albert, Edmund. Im życzymy wszystkiego najlepszego, Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara oraz...
0: Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi, a zaraz przegląd prasy.

0: klient nie ma orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdu właśnie pod groźbą do 30 tysięcy złotych grzywny. Piotr Szymaniak o tym pisze na Jedynce właśnie Rzeczpospolitej i o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce zobligować firmy prowadzone wypożyczalnie pojazdów do bardziej starannego weryfikowania uprawnień klientów. 64 521 tyle sądowych zakazów prowadzenia pojazdów uprawomocniło się w ubiegłym roku. Ten tekst przeczytacie również na stronie 11. Czytamy również Rzeczpospolitej o Ukraińcach, którzy już mniej popełniają przestępstw, za to Kolumbijczycy w natarciu. To oni popełniają teraz coraz więcej przestępstw w Polsce, a to za sprawą tego, że jeśli ktoś już takie przestępstwo popełni z cudzoziemców, jest wywożony za granicę, tak pisze Rzeczpospolita i o tym na stronie trzeciej możecie przeczytać również. Czytam o jawności płac, ale tylko teoretycznej. W zaledwie co czwartej ofercie pracy opublikowanej w internecie można znaleźć oferowane wynagrodzenie lub widełki płacowe, mimo że w ubiegłym roku w grudniu zostało to wprowadzone do życia. Niewiele firm się do tego zobliguje. Czytamy również o embrionie na aukcji koni, na licytacji koni arabskich dokładniej. W Janowie Podlaskim zostanie wystawiony zarodek i to w komplecie z surogatką. Sprawa budzi spore emocje hodowców. To barbarzyństwo, oburza się Hanna Sztuka, hodowca koni arabskich, sekretarz Pure Polish Society. I to tyle, jeśli chodzi o rzepę.
1: Dziennik Gazeta Prawna, z kolei magazyn na Weekend. Tutaj dwa tematy na Jedynce. Po pierwsze o wspólnocie do pierwszego bilansu, czyli Izabela Lipińska i Wojciech Bednaruk piszą, że wspólnota nie powstanie tam, gdzie pierwszym pytaniem jest, co mi to da. Z kolei na piątej stronie o idealnie kwadratowej krowie, czyli budowanie więzi nie jest marnowaniem czasu, który moglibyśmy spędzić lepiej, inwestując w siebie albo w rodzinę. No i właśnie, jak to jest z tą wspólnotą i czy jest ona wystarczająco rozwinięta i jak należy o nią dbać? O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej.
0: A w Głosie Wielkopolskim, jeśli chodzi o prasę lokalną, czytamy o rękawach pełnych sprawności. Kogoś namówiły koleżanki, kogoś zapisał dziadek, ktoś inny chciał się zaprzyjaźnić, a potem zostało im na całe życie. Mowa tutaj o harcerstwie. Ten tekst przeczytacie na stronie 18 i 19 Głosu Wielkopolskiego. Czytam jeszcze o Modern Transie, który wyrósł na potęgę. Poznań zarabia na swoich tramwajach. To lokalny sukces, opłacalny biznes miasta czy połączenie jednego z drugim. Tego tekstu szukacie na stronie 4 Głosu Wielkopolskiego. Polskiego, a ja czytam jeszcze o tym, że sąd potwierdził, że mężczyzna uderzył żonę, ale nie wymierzył mu kary. Pokrzywdzona kobieta, dla mnie to przyzwolenie na przemoc. Ten tekst na stronie 5 przeczytacie.
1: No i jeżeli jeszcze zerkniemy na koniec sobie do Poznańskiej Gazety Wyborczej, tutaj Artur Z. na wolności, czyli sędzia wypuściła oskarżonego o pedofilię. Lekarz złamał 3 sądowe zakazy, przekonuje prokuratura. Zażądała ponownego aresztowania, ale nie doczekała się decyzji. Wniosek leży na biurku tej samej sędzi, która wcześniej wypuściła go na wolność. Piotr Żytnicki pisze o historii byłego ordynatora onkologii w szpitalu wojewódzkim w Koninie. Prokuratura zarzuca mu seksualne wykorzystywanie małoletnich chłopców. Poznał ich w parafii, w której był lektorem i ministrantem. Proces lekarza rozpoczął się w kwietniu 2026 roku przed sądem rejonowym w Turku. Po 2 miesiącach sędzia Beata Szumińska zwolniła go z aresztu, jednocześnie zakazała przebywania w miejscach, w których mogą znajdować się nieletni, tylko że były ordynator pojechał do parafii swojego brata, a tam odbywało się spotkanie dla dzieci i młodzieży. Jego obecność dokumentuje jedno ze zdjęć. Ujawnili to dziennikarze Gazety Wyborczej na początku lipca. No i o tej całej sprawie i czy oskarżony lekarz straci 150 tysięcy złotych i czy sąd chciał chronić nieletnich przed Arturem Z, czy to tylko tak pro forma zostało zapisane, o tym przeczytacie i o całej tej naprawdę bulwersującej sprawie w dzisiejszym Tygodniku Poznań, czyli dodatku do Poznańskiej Gazety Wyborczej.
0: 7:10, tą wiadomość kończymy przegląd prasy na dziś.

0: ależ dawno tego kawałka nie było na naszej antenie. Ten typ Messi, Dawid Podsiadło, Codzienność. Nic nie dojeżdża tak jak codzienność, chociaż pamiętajcie, że codzienność w weekend jest nieco lepsza.
1: A czujesz się taką częścią czegoś większego na co dzień?
0: Tak, leśnego runa.
1: Ach, żeś spalił wszystko. Spalił jak ja twoją kawę. No, można powiedzieć.
0: Ty nie spaliłeś, drodzy słuchacze. Mój współprowadzący nie potrafi zaparzać kawy pażuchy.
1: Każdy ma inny sposób.
0: Nie ma innego sposobu, żeby kawa się zaparzyła.

0: Czekaj, herbaty sobie robisz, nie?
1: To nie.
0: Też najpierw tak dusisz tę torebkę albo zimną wodą zalewasz?
1: Zimną można zalać herbatę. Otóż są takie herbaty, które...

0: A was dzisiaj na niedzielę, jeden, drugi na poniedziałek.
1: No, szybko musimy to zrobić, albowiem dużo czasu nam nie zostało, drodzy słuchacze. Niedzielny i poniedziałkowy koncert w klubie Dwa Progi.
0: This Will Destroy You to na niedzielę, a Georgie Grip to na poniedziałek. Jeśli chcecie wygrać właśnie na niedzielę This Will Destroy You, to piszecie 7148 o treści afera.niedziela, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, co chcielibyście zniszczyć i dlaczego.
1: Z kolei, jeżeli w poniedziałek chcielibyście na Georgie Gripa się wybrać, to afera poniedziałek, wasze imię i nazwisko i jak najlepiej spędzić weekend, jeżeli chodzi o jeden i o drugi konkurs.

Garbar z ulicą Estkowskiego i 28 czerwca 1956 z Opolską. W centrum uważajmy na korki na skrzyżowaniu Solnej z Aleją Niepodległości oraz w ciągu ulicy Roosevelta na skrzyżowaniach z Dąbrowskiego i Bukowską. Warto uważać też na skrzyżowaniu Bułgarskiej z Grunwaldzką. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Macie więcej informacji na temat sytuacji na drogach? Dzwońcie 60 61 875 02 13.

0: Wydarzenia, jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Aferanek.

0: Wcześniej był żołnierzem...
1: A może wojsk rowerowych?
0: Nie, wojsk lotnictwa, powiem ci. Więc latał, teraz jeździ. No proszę, i można również i tak.
1: Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, Wisła Kraków, Wisła Płock, dzisiaj o godzinie 20.30, jutro Radomiak z Górnikiem o 14.45, Pogoń Szczecin z Motorem Lublin i Korona Kielce Legia Warszawa. Z kolei w niedzielę Śląsk Wrocław zagra z Krakowią, a poznański Lech podejmować będzie Piasta Gliwice. I tak samo Jagiellonia Białystok zagra z Widzewem Łódź. Przełożone dwa spotkania: Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin i także spotkanie GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. To rzecz jasna trzecia kolejka Ekstraklasy.
0: Ja z kolei przechodzę do tenisa. Tam WTA rangi 1000 w Toronto. Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju wyeliminowała Sarę Bejlek 6-0 i 6-3, a właśnie wczoraj w trzeciej rundzie Wiktorię Golubic 6-2 i 6-1. Jasne było, że w kolejnej trafi na rozstawioną przeciwniczkę, a już wiemy, że tą przeciwniczką będzie Marta Kostiuk, Ukrainka, która rozstawiona z 10 bez żadnych problemów ograła niżej notowaną Madison Keys w dwóch setach 6-3 i 6-1. Do ich starcia dojdzie już jutro, w sobotę 8 sierpnia, choć nasza tenisistka ma korzystny bilans 3-1, nie wliczając walkowera dla Polki, to ostatnio przegrała z Kostiuk podczas wielkoszlamowego Rolanda Garrosa 5-7 i 1-6. Teraz jednak zmierzą się na korcie twardym. Hubert Hurkacz, znamy jego przeciwnika i kiedy będzie jego spotkanie, zagra z Botikiem van der Zandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP w Montrealu. Odbędzie się w piątek, czyli dzisiaj, o godzinie mniej więcej 20 można się spodziewać, bo to będzie po zakończeniu meczu Daniela Merida z Aleksem Mikkelsenem. Więc tak, około godziny 20 można spodziewać się meczu Hurkacza z Holendrem.
1: No to jeszcze na koniec. Dzisiaj poznamy ostatniego finalistę drużynowego Pucharu Świata w żużlu. Polska, Australia i Wielka Brytania, te drużyny są pewne. Kto będzie kolejnym, ostatnim finalistą, o tym przekonamy się po dzisiejszych zawodach, które będą się w Rydze. Wielkim faworytem są Duńczycy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego.
0: Niedługo serwis.

0: może wolisz klasyczny kryminał? Wybierz się na spektakl i spotkaj Sherlocka Holmesa, najsłynniejszego detektywa, który tym razem mierzy się ze sprawą wykraczającą daleko poza zwykłe morderstwo. Kłamstwa, intrygi i niebezpieczna gra z przeciwnikiem godnym jego geniuszu sprawiają, że od pierwszych minut wciągniesz się w świat zagadek i dedukcji. Przygotuj się na kryminalną historię, w której każdy szczegół może mieć znaczenie. Teatr u Przyjaciół, godzina 19.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: na wykonanie długich brązowych drzwi do baptysterium świętego Jana we Florencji. Uczestnicy mieli przygotować płaskorzeźbę przedstawiającą ofiarę Izaaka. Brunelleschi i Ghiberti zaprezentowali dwa zupełnie odmienne podejścia artystyczne. Projekt Brunelleschiego cechował się dramatyzmem, silnymi emocjami, dynamiczną kompozycją. Z kolei praca Ghibertiego była bardziej harmonijna, elegancka, a przede wszystkim wykonana z mniejszej ilości brązu, co oznaczało niższe koszty realizacji. Jury ostatecznie wybrało projekt Ghibertiego, a Brunelleschi, rozczarowany wynikiem konkursu, zrezygnował z dalszej kariery rzeźbiarza i postanowił wyjechać do Rzymu, aby poświęcić się architekturze. Analizował konstrukcje rzymskich świątyń, kopuł i akweduktów, wykonując liczne pomiary oraz szkice. To tam zdobył wiedzę, która później pozwoliła mu rozwiązać jeden z największych problemów architektonicznych XV wieku – budowę kopuły katedry Santa Maria del Fiore. Gdy wrócił do Florencji, katedra była niemal ukończona. Jednak od dziesięcioleci pozostawała bez zadaszenia nad skrzyżowaniem naw. Otwór miał około 45 metrów średnicy, a tradycyjne metody budowy wymagałyby wykonania gigantycznego drewnianego rusztowania, którego stworzenie było praktycznie niemożliwe, zarówno ze względów technicznych, jak i finansowych. W 1418 roku ogłoszono konkurs na projekt kopuły. Brunelleschi przedstawił niezwykle śmiały pomysł. Kopułę wznoszoną bez pełnego drewnianego szalunku, opartą na podwójnej konstrukcji i specjalnym układzie cegieł. Komisja, bacząc na jego historię, nie była przekonana do projektu. A ponieważ Brunelleschi nie chciał ujawnić wszystkich szczegółów swojego rozwiązania w obawie przed kradzieżą pomysłu, zdecydowano ostatecznie, że nad budową będzie czuwał również Lorenzo Ghiberti. Dla Brunelleschiego był to niezwykły cios. Uważał on, że Ghiberti nie posiada odpowiedniej wiedzy inżynieryjnej i został wybrany wyłącznie ze względu na swoją renomę jako rzeźbiarza oraz wcześniejsze sukcesy artystyczne. Rywalizacja między nimi przerodziła się w otwarty konflikt. Brunelleschi wielokrotnie podkreślał, że tylko on rozumie zasady konstrukcji kopuły. Według przekazów Giorgio Vasarego architekt celowo udawał chorobę i na pewien czas wycofał się z pracy, pozostawiając tym samym kierowanie budową Ghibertiemu. Gdy ten nie potrafił samodzielnie rozwiązać pojawiających się problemów technicznych, florenckie władze przekonały się, kto tak naprawdę odpowiada za sukces przedsięwzięcia. Od tego momentu Brunelleschi uzyskał znacznie większą swobodę działania, a rola Ghibertiego została stopniowo ograniczona. Budowa kopuły trwała od 1420 do 1436 roku i była prawdziwym przełomem w historii architektury. Brunelleschi zastosował podwójną powłokę kopuły, system kamiennych i drewnianych pierścieni wzmacniających konstrukcję oraz charakterystyczny układ cegieł w wiodełkę, który zapobiegał osuwaniu się materiału podczas budowy. Zaprojektował również specjalne dźwigi, kołowroty, urządzenia transportowe, które umożliwiały podnoszenie ciężkich bloków kamienia i materiałów budowlanych na niespotykaną wcześniej wysokość. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe było ukończenie jednej z największych kopuł na świecie bez wykorzystywania tradycyjnych rusztowań. Uroczyste ukończenie kopuły w 1436 roku stało się symbolem triumfu Brunelleschiego. Monumentalna konstrukcja zdominowała panoramę Florencji i szybko została uznana za arcydzieło renesansowej architektury. I choć Ghiberti formalnie uczestniczył w początkowym etapie prac, to właśnie Brunelleschi zapisał się w historii jako autor projektu i główny twórca sukcesu całego przedsięwzięcia. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam! Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Pomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań, patroni medialni, WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
3: Reklama. Aferanek.

0: I mam takie poczucie, że jeszcze pewnie dwie piosenki jeszcze zaprezentujemy przed wydaniem singla, tak żeby też jako, że to będzie album konceptualny, żeby troszeczkę też słuchaczowi przybliżyć całą historię, która się na płycie będzie rozgrywać.
1: Dobrze, czyli w takim razie najpierw się bawimy w berka, później ktoś musi poczekać i później czekamy na kolejne single, żeby można było cały album usłyszeć.
0: Dokładnie.
1: Bo, wiesz co, jeszcze chciałbym, bo wielokrotnie, kiedy artyści tworzą takie albumy konceptualne, to jest taka, przepraszam za wyrażenie, ale zmyślona historia, to jest jakaś tam historia, która zostaje opisana, tymczasem ten utwór mówi, że wyrasta z osobistych doświadczeń. I właśnie, czy w takim razie cały album również będzie takim gdzieś tam zerknięciem w głąb, taką troszeczkę wersją, nie wiem, terapeutyczną, czy to tylko i wyłącznie poczekał jest?
0: Tak jest. Tak jest. Tak jak w przypadku poprzednich singli, czy w przypadku Berka, czy Haju, ja nawet całkiem niedawno jeszcze jakoś tak nazywałam te utwory, w ogóle podejście do pisania jako taki proces autoterapeutyczny. Ta płyta konceptualna ma być głównie, może nawet właśnie tak, niekoniecznie ze względu na treść muzyczną, ale na słowa, na przeżycia. To jest taka moja podróż sentymentalna trochę do przyszłości. I rozliczenie się po prostu z różnymi relacjami, z różnymi emocjami. A tak naprawdę jestem gotowa na to dopiero teraz, bo mam wrażenie, że jestem w takim punkcie, w którym sobie wszystko już zdążyłam poukładać, ze wszystkim zdążyłam się pogodzić. I jest to dobry moment, żeby też z takim dobrym dystansem na to wszystko spojrzeć i to opisać.
1: Niczego piękniejszego chyba nie można usłyszeć w takim razie od artystki, która mówi, że już wszystko jest poukładane. Jeszcze tak z ciekawości, no bo oczywiście muzykę stworzyłaś z Kubą Wojtasem, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca.
0: Przekażę, oczywiście.
1: Dobrze. Z kim jeszcze współpracujesz obecnie, jeżeli chodzi o tworzenie? Czy to jest faktycznie typowo twoja solowa praca i ewentualnie współpraca jeszcze z Kubą?
0: Na ten moment pracuję tylko z Kubą Wojtasem. No mamy tutaj do siebie blisko, prawda? Bo my mieszkamy w tym samym miejscu, żyjemy sobie razem, więc ta forma współpracy wydaje mi się być no, najlepszą tak naprawdę. Jest to czas niezwykle produktywnie spędzony, ponieważ my codziennie staramy się zaglądać do nowych utworów. Co ciekawe, Kuba też komponuje dla siebie piosenki, więc proszę tutaj czujnie wyglądać jakichś nowych propozycji od Kuby. Natomiast Kuba nie tylko jest producentem, właściwie współproducentem, bo ja też się w produkcję już troszeczkę bawię. Natomiast Kuba, jeśli chodzi o ten akurat singiel, Kuba odpowiada za mix i mastering, także tutaj cały pakiet mamy od Jakuba, człowiek orkiestra, człowiek renesansu, także właściwie mogłam nie wychodzić z domu i piosenka się sama nagrała i przygotowała się.
1: No jednak życzymy, żeby tych wyjść z domu było jak najwięcej i przede wszystkim po to, żeby można było zaprezentować materiał i to jak najszerszemu gronu publiczności. Muszę przyznać, że mój współprowadzący Mikołaj, który dzisiaj rano usłyszał utwór, kiedy tutaj jeszcze troszeczkę się przygotowywałem, zrobił takie dobre to. No to w takim razie
0: my
1: na więcej dobrego czekamy i również pod tym się podpisuję. Olu, skoro to radiowa premiera, bo chyba dobrze mówię, jeszcze nie zdążył nigdzie w radiu być zaprezentowany.
0: Tak, jesteście pierwsi.
1: To w takim razie ja tobie zostawiam teraz. Masz 30-40 sekund, możesz się rozgadać i opowiedzieć o samym utworze. Proszę bardzo.
0: Ja myślę, że najlepiej za mnie powie sam utwór, natomiast jeśli chodzi o plany koncertowe, na których będzie można premierowo usłyszeć piosenkę, zapraszam już w najbliższą niedzielę do Augustowa. Jest to koncert Muzyka w objęciach natury w ramach Augustów is the Future Festival. Co ciekawe, wstęp na koncert jest wolny, natomiast jest to taka formuła festiwalowa i liczba miejsc jest ograniczona, także jeśli Państwo jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam. Z nami również Błażej Król, Organek, Wonky One, Ania Rusowicz, Igo, także no, myślę, że bardzo atrakcyjny skład na ten weekend najbliższy.

0: Poczekał i odet, radiowa premiera przed momentem. Ola Dąbrowska, nie no, to jest tak cudowna artystka, że za każdym razem, kiedy za coś się zabiera, to zamienia to w złoto. Pozdrawiamy i czekamy na więcej.
1: Dobre to, muszę przyznać, jeszcze raz. To, i bardzo miło być taką premierą radiową, prawda? Bo to dopiero będzie grane jeszcze w innych stacjach, a u nas po raz pierwszy.
0: No co, szanowni państwo, no dobre radio to i dobre premiery w takim razie. Od dzisiaj ten utwór możecie usłyszeć gdzieś tam w streamingach i na tych wszystkich internetach, a jakby co, to kto wie, być może także na antenie naszego radia, nie wiem, rozmawiamy właśnie z szefem Tymkiem.
1: Myślę, że to już jest załatwione i w przyszłym tygodniu też usłyszycie.
0: Nie
1: nawet...
0: nie mów tak, bo Tymek zaraz będzie odczuwał presję, tak nie można, ale za to wy nie odczuwajcie presji, jeżeli chcielibyście się wybrać na koncerty, które w niedzielę oraz w poniedziałek, skoro ja się nagadałem, to proszę bardzo, panie Mikołaju.
1: Tak, jak najbardziej. This Will Destroy You, niedziela, 9 dzień sierpnia w klubie Dwa Progi, a w poniedziałek również możecie odwiedzić klub Dwa Progi. Właśnie tam Georgie Grip zagra. No jeśli chcecie wybrać się na This Will Destroy You, no to piszcie 7148. O treści afera podajcie swoje imię i nazwisko. Afera.niedziela. Co ważne. I odpowiadacie na pytanie, co chcielibyście zniszczyć i dlaczego. No bo to właśnie ten zespół zagra z kolei na poniedziałek. Afera.poniedziałek. Swoje imię i nazwisko. Oczywiście jak najlepiej spędzić weekend wraz z uzasadnieniem. Oczywiście też piszcie, złotówka i 23 grosze to koszt obu tych SMS-ów. 7148 jeszcze raz.

0: Ta reforma w tym momencie sprowadzi się do tego, że niestety szpitale powiatowe nie będą miały swego argumentu do tego, żeby lekarza ściągnąć, bo niestety jedynym argumentem przy tym deficycie kadrowym było to, żeby zapłacić komuś trochę więcej.
1: Mówił prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Propozycja przewiduje również maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy na kontrakcie NFZ. Izba uważa, że motywacje ministerstwa są polityczne.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Ruszyło projektowanie nowego skateparku Wyspa. To miejsce zostało tymczasowo zamknięte z powodu budowy w pobliżu Centrum Sportów Plażowych. Mają pojawić się nowe figury do sportów ekstremalnych. Nowy skatepark będzie dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Będzie tam można korzystać z rowerów BMX, deskorolek, rolek i hulajnóg. Projektanci będą konsultować się z użytkownikami skateparku w czasie prac, które potrwają one 6 miesięcy.
2: Informacje z Bułgarskiej.
1: Lech Poznań pokonał na własnym stadionie KAI Klaksvik 1-0 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Kolejarz miał kontrolę nad spotkaniem, jednak długo nie potrafił przełożyć jej na wynik. Zmieniło się to w 80. minucie spotkania, kiedy farerskiego bramkarza pokonał napastnik Jani Kaniero.
3: Przy tak niskiej obronie no nie spodziewaliśmy się, że aż tak to będzie wyglądało, że przyjadą, w ogóle nie będą chcieli grać w piłkę i tak naprawdę dosłownie wymienią kilka ponad w meczu. Byliśmy gotowi, że to będzie nisko, nie sądziliśmy, że aż tak, ale myślę, że jak na takie ustawienie przeciwnika stworzyliśmy sobie dosyć sporą liczbę takich klarownych sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramki i ta przewaga przed drugim meczem powinna być trochę większa.
1: Mówił obrońca poznańskiej ekipy Michał Gurgul. Rewanż na Wyspach Owczych w przyszły czwartek. Wcześniej Lech ma zmierzyć się w Ekstraklasie z Piastem Gliwice, jednak to spotkanie może zostać przełożone. Dziś na drogach pojawiło się więcej patroli policji. Jest to związane z kulminacją trwającej w całej Europie akcji Speed. Funkcjonariusze przede wszystkim będą zwracać uwagę na nadmierną prędkość, ale również inne drogowe wykroczenia, jak na przykład jazda bez zapiętych pasów. Sprawdzą także stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Policja apeluje o ostrożną jazdę i przestrzeganie dozwolonych prędkości. I to wszystko w tym serwisie, a na ostatni dzisiejszy serwis zapraszamy za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Kolejarz wybiera się na Wyspy Owcze, a my oczywiście na 9 wybieramy się na Wyspy Kurze. Proszę bardzo.

0: Hoppa! No i tak, drodzy słuchacze, 7 dzień sierpnia, wybiła godzina 9, przed nami ostatnie 60 minut, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie podczas Aferanka, Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, a także Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi.
1: No a jeśli chodzi o ten piątek, to jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o imieniny Dorocie, Klaudii, Konradowi i Kajetanowi. Najlepszego, oczywiście święty Kajetanie, strzyż od deszczu sprzątanie. My już sprzątaliśmy, a to co po utworze kolejnym?
0: Po Basi Giewon spotkamy się z kolei z Kasią Kosmos, czy artystką i folk designerką z Olsztyna i fantastyczną twórczynią internetową. Ja w ogóle w jej projekcie Warmiara zakochałem się od samego początku. No i Kasia sprezentowała światu debiutancki kawałek, nie wygenerowany przy współpracy ze sztuczną inteligencją, tylko stworzony razem z prawdziwymi artystami, takimi i to jakimi, z Dagą Gregorowicz, z kolegą Pospieszalskim Mikołajem, przepraszam bardzo, bo nie chciałem zrobić wtopy, jeżeli chodzi o imię. Dagę Gregorowicz z zespołu Dagadana chociażby możecie przecież kojarzyć i już za momencik z Kasią Kosmos porozmawiamy nie tylko na temat singla Dom, ale sądzę, że także i na...

0: gdzieś krążą w głowach ludzi, a prawda niestety jest taka, że większość osób mieszkających na Warmii jest po prostu skądś. Taka jest niestety historia naszego regionu, dosyć zawiła. Większość ludzi tutaj przyjechała w latach 50., więc moi dziadkowie również. I ja absolutnie tego się nie wstydzę. Jestem dumna z tego, że moi dziadkowie w tych trudnych czasach potrafili przetrwać, zbudować tutaj dom, założyć rodzinę, kochać się i wychować porządnych ludzi, jakim są moi rodzice. No i tak powstałam ja. I tak powstała Warmiara.
1: To jest chyba to, o czym mówisz, to chyba w ogóle jest problem. Ja to nazywam problemem Polski Centralnej, tak? Czyli patrzenie na historię Polski właśnie z perspektywy ziemi łódzkiej, Warszawy, Radomia, Kielc i tak dalej, zapominając, że my jako kraj zostaliśmy przesunięci o kilkaset kilometrów i że naprawdę każdy przyjechał skądś. No i właśnie i w tym momencie zadajemy sobie to pytanie, co znaczy ten dom, o którym śpiewasz?
0: No właśnie, ja stawiam to pytanie w piosence. Myślę, że sama sobie na nie odpowiedziałam, ale wiesz, po ilości komentarzy, wiadomości prywatnych po premierze, widzę, że to tak trafiło do ludzi, że nie jestem sama z tymi wątpliwościami, że ludzie bardzo mocno się identyfikują z tekstem, ze stroną wizualną teledysku, więc my wszyscy chcemy się czuć w domu, tam gdzie jesteśmy, czy to jest dom, w którym się urodziliśmy, czy to jest nasz dom z wyboru, wszyscy mamy do tego prawo.
1: Przepraszam, bo aż zasłuchałem się w tym, co mówisz, bo jest tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Ten kawałek, który nagrałaś, jest to pierwszy kawałek, którym już nie eksperymentujesz ze sztuczną inteligencją, tylko nagrany został, można powiedzieć, jako pełnoprawny kawałek, na dodatek Mikołaj Pospieszalski, Daga Gregorowicz. Jak się pracowało? No bo jednak to zupełnie inny sposób pracy w tym momencie. Musiałaś jakby bądź co bądź część tego procesu oddać także innym osobom. I to jeszcze tak zacnym artystom jak Daga czy Mikołaj.
0: No właśnie, wiesz, dla mnie to jest kompletna nowość, ja nie jestem piosenkarką. Ja mam styczność z muzyką, wiesz, uczyłam się grać na instrumentach w swoim życiu, też gdzieś tam śpiewałam, zawsze ta muzyka no po prostu jest ze mną, ale no nigdy nie maczałam paluszków w śpiewaniu. Niemniej poczułam, że już jest tak ogromny przesyt tym AI-em i stwierdziłam, że dobra, zaśpiewam. Najwyżej trudno. Jednak może mnie tam podciągnął tą technologią. Trudno, każdy może śpiewać, wiesz.
1: Śpiewać każdy może.
0: Tak, więc na mojej drodze zupełnym przypadkiem pojawiła się cudowna osoba, poznaniaczka, pozdrawiam serdecznie, Dagę Gregorowicz. Zupełnym przypadkiem żeśmy się spotkały przez internet. Daga jechała tutaj na Warmię na koncert, zajechała do mnie z rogalami marcińskimi na kawę. No i ja jej tak nieśmiało ją zapytałam, czy mogłaby mi podpowiedzieć, co ja mogę lepiej zrobić, bo już miałam jakąś tam wersję nagraną, żeby mi podpowiedziała. Ona mówi, dawaj, dogram ci tutaj, dośpiewam ci po prostu coś tradycyjnego, ludowego, swoim pięknym, donośnym głosem, więc tak ubarwiła ten numer przepięknie. Wciągnęła też Mikołaja Pospieszalskiego ze skrzypcami, które oczywiście dodały jeszcze jedną warstwę taką muzyczną tutaj, która się przewija gdzieś w tle, takie nostalgiczne, skrzypcowe, więc to wszystko razem cudownie zagrało, więc Warmia z Poznaniem.
1: Pozdrawiamy Dagę, która wiemy, że w tym momencie akurat nas słucha i faktycznie artystka wielka i tym bardziej pomoc dla innych artystów w takich momentach jest trudna do przecenienia. Kasiu, tak. Tak się zastanawiam, to jest początek gdzieś tej właśnie pracy artystycznej, tej części pracy artystycznej, czyli pracy jako osoba śpiewająca, czy to jednorazowy wybryk, czy tak bardzo się tobie spodobało, że, no bo jednak nie oszukujmy się, zupełnie inną formą wyrazu jest minutowa rolka na TikToku czy na Instagramie, a zupełnie czymś innym napisanie piosenki od początku do końca, ale też i można dotrzeć do innych odbiorców dzięki temu.
0: Tak, wiesz co, no nie ukrywam, że złapałam bakcyla, ale tyle pracy kosztowało. Więc stworzenie tej piosenki i teledysku, my dosłownie siedzieliśmy nad tym przez pół roku. Więc jak sobie myślę, że następne pół roku mam spędzić następnym, to trochę mnie to przeraża. Aczkolwiek mam pomysły. Mam pomysły na następne piosenki, mam już więcej doświadczenia, na pewno już za drugim razem zrobiłabym to trochę inaczej, więc no czekajcie na następny numery.
1: Czekamy w takim razie. Ja jeszcze chcę się odnieść do słów, które można przeczytać gdzieś w opisie do tejże piosenki. Najbardziej przerażają mnie piosenki, które wzruszają tylko raz. Chciałam zrobić taką, do której ludzie będą tańczyć, a dopiero później odkryją, że opowiada o nich. I do tańca, i do różańca?
0: Tak, to prawda. Wiesz, jak ci powiem, co mnie inspirowało, to może się dziwisz, bo to jest właśnie taki miks. Stromae przede wszystkim ze swoim Papa Utek, gdzie tekst jest, dowiedziałam się po latach, bardzo smutny, dramatyczny, a piosenka królowała na dyskotekach, a po drugie Rammstein. I Mutter. Ich kawałek, który też uwielbiam. W którym w teledysku głównie jest taka wizualna pokazówka tego, że człowiek nie ma pępka, bo nie ma swojej matki, nie ma domu. I ten cytat z tej piosenki wisiał w moim sercu bardzo długo chciałam go jakoś użyć i wreszcie nadarzyła się taka okazja i właśnie w piosence wykorzystuję ten temat, że nie mam pępka w tutejszej glebie. Więc tak, piosenka na pewno wzrusza, mówię na pewno, bo dostałam setki komentarzy o tym, że ludzie płaczą, że coś im się w sercu otworzyło, że to są słowa, które tak bardzo do nich trafiają. Teledysk też wyciska łzy, bo są tam takie kadry, że moja mistrzyni, twórczyni ludowa, pani Krystyna Tarnacka, która uczy haftu tworzenia czerwców warmińskich, robi mi taką symboliczną koronację, więc to jest taki moment, kiedy wizualnie dostajemy odpowiedź na to pytanie, że wolno. Wolno ci być tą warmiarą, tą warmiaczką.
1: Internet daje nowe możliwości w tym, żeby kultywować tożsamość regionalną, twoim zdaniem?
0: Oczywiście. I trzeba z tego korzystać. Tak, wiesz, ja mam, co ciekawe, najwięcej odbiorców poza Warmią. Mhm. Więc zawsze się zastanawiam, czy po prostu, czy ten content jest taki fajny, czy może tych warmiaków właśnie jest więcej poza Warmią niż w samej Warmii.
1: Kto wie, ja nie będę ukrywał, że kiedy natknąłem się na ciebie w internecie, to momentalnie się zakochałem, ale także właśnie dlatego, że zrozumiałem, bo zawsze się mówiło tylko Warmia, Warmia, Warmia, a w końcu, przepraszam, teraz pewnie na mnie nakrzyczysz, ale zrozumiałem do końca, że Warmia to nie tylko dawne biskupstwo warmińskie, ale że jest faktyczna różnica między Mazurami a Warmią i już nigdy, broń Boże, nie pomylę Mazurów z Warmią, bo boję się, że cegłą warmińską dostanę.
0: Dobrze, a nawet rogalem w ciebie rzucę.
1: Niech i tak będzie. Kasia Kosmos z utworem Dom na ficie Dagmara Gregorowicz już za momencik na antenę. Na antenie ja mogę już powiedzieć oficjalnie, że od przyszłego tygodnia na liście nowości w Radiu Afera tenże kawałek. Kasiu, dziękujemy pięknie i skoro Witoita na początek, to jak na koniec?
0: Na koniec pozdrawiam wszystkie pyrki.
1: I pozdrawiamy również warmiarę. Dzięki wielkie, Kasiu, do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć.
2: Czerwona cegła, w oknie puste miejsce. Ktoś tu został.

0: słuchacze, że ja także album Muta, to ja na nim się niemieckiego uczyłem.
1: O, proszę.
0: Dostałem kasetę od mojej siostry i starałem się tłumaczyć. Dlatego Mein Herz Brennt przetłumaczyłem, Zonę przetłumaczyłem i chyba właśnie Muta też.
1: Świetne kawałki. Powiem ci, że kiedy ja uczyłem się niemieckiego, to moi koledzy bardzo byli oporni, co do tego wiadomo.
0: No
1: też,
0: Polacy ogólnie są oporni.
1: Tak, ale ja też tłumaczyłem w gimnazjum już kawałki Rammsteinu właśnie sobie sam. No. Czytałem też sobie na różnych stronach, jakie te tłumaczenie właśnie brzmi i zawsze z niemieckiego miałem piątkę. Nawet bez ściągania.
0: Meine liebe Freunde, ich habe keine Hausaufgabe. Dobrze, w takim razie teraz przejdźmy do listy aferowych nowości, już teraz na poważnie. My oczywiście do Rammsteina się odnośliśmy, ponieważ Kasia Kosmos w utworze Dom, gdzieś tam te inspiracje Rammsteinem, ale to chyba tylko sobie znane sposoby. Linia nocna i pad.
1: Tak, deszcz na pewno nie spadnie ani dziś, ani jutro, ale spada właśnie na naszą antenę. Kiedy?

0: That's Waxhead. And as we head our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again for more of the same on Monday. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward, but most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy: Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika. Patroni medialni: IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: Dziwna Wiosna, rzecz jasna na naszej antenie. Dziwna Wiosna, czy wystąpi także w tym roku na Rokowiźnie?
1: Nie mam pojęcia, nie widziałem.
0: Jak ty jesteś przygotowany?
1: No. A słuchaj, a co to za pytanie w ogóle?
0: Nie wystąpią w tym roku, oczywiście, ja tylko sprawdzałem, ja już przygotowuję się do powrotu do szkoły, za to Sex Pistols, co prawda bez Johnego Rotena, no ale tam się pokłócili, Wolf Alice, Within Temptation, Acid Drinkers, Royal Republic, Cult, Lady Punk, Nova Twins, więc naprawdę niezwykle zacny skład dla fanów muzyki rockowej i my mamy dla was zaproszenia.
1: Ci artyści wam się przydadzą na pewno, jeśli chodzi o konkurs. 7248 to numer, żeby właśnie zgarnąć wejściówkę, karnet podwójny na Rokowizna Festiwal Poznań od 20 do 22 sierpnia. O treści wysyłacie SMS-y afera.rokowizna i odpowiadacie na pytanie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego. Koszt to 2 zł i 46 groszy, a my czekamy do poniedziałku, do godziny 10 na rozwiązanie konkursu.
0: A sam festiwal od 20 do 22 sierpnia, teraz może nie w klimacie rockowym, ale jeden z bardziej czarujących utworów od osobowego zespołu Niemoc.

0: zadania na zarządzanie, utrzymanie, remonty na drogach krajowych i wojewódzkich, które przebiegają przez miasto Poznań.
1: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Przebudowa mostu rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku i ma zakończyć się za 2 lata. W jej trakcie powstaną 2 przeprawy drogowe oraz most tramwajowy. Wielkopolski Dzień Pszczół wraca do Kalisza. Zlot miłośników tych owadów rozpocznie się w niedzielę w samo południe na Zawodziu. O atrakcjach, które czekają uczestników, opowiada wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
2: Będzie można kupić tradycyjny miód, a gospodyń wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży i oczywiście koncert. Tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerniewski.
1: Odbędzie się także konkurs na najciekawsze stoisko. Dla zdobywców 3 pierwszych miejsc przewidziane są nagrody finansowe. Wstęp jest bezpłatny.
3: O sporcie na 98,6.
1: Dziś na torze rekatowym Malta ruszają młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Potrwają one do niedzieli. Równolegle odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzików. O tytuł Mistrza Polski powalczą również para kajakarze. Dla młodych zawodników będzie to najważniejszy start sezonu. Natomiast dla toru na Malcie ten weekend będzie kluczowym organizacyjnym sprawdzianem przez zaplanowanymi na koniec sierpnia Mistrzostwami Świata. Wstęp wolny. To wszystko w ostatnim dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Następne już w poniedziałek od 6:57.

0: Oczywiście, że to piątek, 7 dzień sierpnia, cały tydzień już za nami. Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, im życzymy najlepszego z okazji imienin.
1: Dziękujemy pięknie, Grzechu odpowiedzialny za realizację. O, Grzechu aż tutaj się pokłonił naszym słuchaczom, z kolei za serwis informacyjny.
0: Michalina Pellowska i Jacek Dobiański, a przed mikrofonami Edgar Hein,
1: Mikołaj Pogorzyński, Tymek Powęzowski, jeszcze odpowiedzialny za psucie atmosfery w studiu. Dziękujemy wam pięknie.
0: Jeśli chodzi o zwycięzców naszych konkursów niedzielnego i poniedziałkowego, to oczywiście odezwiemy się drogą SMS-ową. Jeszcze przyjrzymy się tym odpowiedziom, żeby wybrać jak najlepsze.
1: I teraz, drodzy słuchacze, przechodzimy do ostatniej perełeczki, jeżeli chodzi o nasze spotkanie, albowiem dzisiaj swoje urodziny... No co mi tutaj machasz?
0: Pokazuję ci, że możemy już służyć.
1: No spokojnie, dajcie mi spokój, mamy jeszcze dużo czasu, zobacz, to jest przecież... Nie ucz ojca dzieci, dobrze. W roku 1989, oj, teraz jest moment, na świat przychodzi pewien Michał. Michał, który...

0: Stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Tu Radio Afera na 98,6 MHz, godzina 16.24 teraz jest, a data to 7 sierpnia. I na tej dacie teraz się skupimy, zaglądamy bowiem do kalendarium.
1: Tak jest, 7 sierpnia właśnie w 1983 roku w Helsinkach zaczęły się pierwsze mistrzostwa świata w lekkiej atletyce. Wiesz, Michale, ja zawsze zachodzę w głowę, jak to jest, że najstarsza chyba dyscyplina

0: że to była ponad godzina. Oni zaćmienie widzieli przez ponad godzinę. No w tym momencie Concorde już nie latają, nie mamy samolotu, który byłby w stanie dogonić ten cień. Natomiast jak jesteśmy blisko równika, no to jest, poruszamy się szybciej, więc te zaćmienia są trochę dłuższe. Ale jeśli chodzi o samą częstotliwość, tutaj jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Mówię, Europa jest stosunkowo niewielka, więc te zaćmienia są stosunkowo rzadko. No ale tak jak też zresztą rozmawialiśmy przed tutaj wejściem na antenę, no w przyszłym roku też będziemy mieli okazję, co prawda nie z kontynentalnej Europy, ale chyba te dwie enklawy hiszpańskie w północnej Afryce będą, doświadczą też zaćmienia całkowitego. I ten pas wtedy przebiegnie tak właśnie taką granicą południową, południowym wybrzeżem Morza Śródziemnego i północą Afryką. Więc to, w sumie blisko.
1: A jak to będzie wyglądało tym razem? No bo tu już uspokójmy, możemy tonować nastroje. W Polsce tego całkowitego zaćmienia nie będzie. Ono będzie bardzo duże, ale jednak nie stuprocentowe.
0: Tak, chociaż to też zależy, gdzie w Polsce, no bo w Krakowie tam będzie chyba 60 z małym hakiem procent. To jest to znacząca ilość, natomiast no, w Poznaniu i w tych bardziej zachodnich częściach u nas to będzie, u nas to będą 84%, maksymalnie bodajże 86% widoczne z terenów Polski. Późną porą dosyć, bo to będzie około 20-20.10 bodajże rozpocznie się ta maksymalna faza właśnie w Poznaniu. Sam pas generalnie przebiega, tego całkowitego zaćmienia, przebiega od Islandii przez Ocean Atlantycki, wchodzi sobie w zachodnim wybrzeżem Hiszpanii, na teren Hiszpanii, no i później gdzieś tam chyba jeszcze zahaczy o północ Majorki bodajże i dalej będzie sobie szedł Morzem Śródziemnym. Generalnie Hiszpania to będzie zdecydowanie najlepsze miejsce, no wiadomo, na Islandii pogoda bywa różna, nawet latem.
1: No i domyślam się, że też Hiszpania czy Islandia teraz, w przyszłym tygodniu będzie miejscem masowych wręcz podróży obserwatorów, astronomów, amatorów.
0: Absolutnie. To widziałem już gdzieś szacunki, które wskazują, że kilkanaście milionów osób się może zjechać do Hiszpanii, takich nadprogramowych. I na tyle, na ile, ja nie mam wielkiego doświadczenia ze zaćmieniami, niestety. Widziałem tylko jedno w Chile. I tak to wyglądało tak, że ten pas zaćmienia całkowitego, to były... Myślę, że dziesiątki tysięcy samochodów ustawionych wzdłuż autostrad, wzdłuż dróg, gdzie ludzie to zaćmienie oglądali rzeczywiście. No w tym przypadku ten pas będzie przebiegał przez jednak dość gęsto zaludnioną północną Hiszpanię, z której jest blisko do dość gęsto zaludnionej Francji, Portugalia, no i generalnie cała Europa zjeżdża się na to zaćmienie. Z Poznania też całkiem duża grupa jedzie na pewno z obserwatorium. Justyna zresztą z naszego kolektywu będzie na zaćmieniu. Także no, to będzie mekka w tym czasie. Noclegi są już absurdalnie drogie, bo to chyba poniżej 1000 zł w okolicach pasa zaćmienia. Generalnie w okolicach pasa zaćmienia już w tej chwili praktycznie nie da się znaleźć noclegu. Natomiast chociażby w tym, powiedzmy nie w tym pasie całkowitym, ale w tym pasie po prostu zaćmienia, to poniżej 1000 zł za dobę, z tego co widziałem, nie bardzo się da. Więc tak, to będzie absolutny tłok.
1: Czyli w takim razie dobrą informacją jest też to, że z Poznania, z Polski całkiem sporo zobaczymy, to powiedzmy teraz, jak się na takie zaćmienie przygotować, żeby coś z niego zobaczyć. Mówimy o porach 19, 20, 20.10 to szczyt w Poznaniu, no więc to będzie pierwszy wniosek bardzo nisko nad horyzontem, więc podejrzewam, że nie każdy zobaczy z okna.
0: Tak, to będzie problem. No 20 to będzie mniej więcej chyba 30 parę minut przed całkowitym zachodem słońca, więc to rzeczywiście będzie stosunkowo nisko, no więc osoby, które mieszkają w bloku, będą uprzywilejowane w tej sytuacji. Jeśli chodzi o same obserwacje, no to właściwie ta sama zasada, co przy ogólnych obserwacjach Słońca, jako że to nie jest zaćmienie całkowite, bo w przypadku zaćmienia całkowitego ten moment maksimum, on jest bezpieczny do oglądania bez żadnych instrumentów pomocniczych, bo wtedy jest rzeczywiście ciemno. To znaczy wtedy na dobrą sprawę jest na tyle ciemno, że widać gwiazdy po prostu. Nie tak dobrze jak w nocy może, ale generalnie widać te najjaśniejsze. No więc zasada jest taka, że nie patrzymy gołym okiem, to przede wszystkim. Absolutnie nie patrzymy przez żaden sprzęt optyczny, jakikolwiek by on nie był. Okulary też nie są absolutnie wystarczające, okulary ciemne mam na myśli oczywiście, przeciwsłoneczne, to nie jest wystarczające wytłumienie tego światła, żeby to bezpiecznie zrobić. Oczywiście jak spojrzymy przez pół sekundy przez okulary, czy tam przez sekundę, no to pewnie nam tam się trochę odświetli to słońce na wokół, ale generalnie tragedia się nie stanie. Natomiast spojrzenie na słońce przez teleskop bez filtra to jest utrata wzroku w dosłownie ułamku sekundy, więc tutaj absolutnie tego nie należy robić. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że istnieje coś takiego jak folie ND, które można kupić za bardzo niewielkie pieniądze. Właściwie chyba w każdym sklepie ze sprzętem astronomicznym. I to jest cena rzędu kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. I przez taką folię możemy sobie nałożyć na teleskop, możemy sobie ją nałożyć na lornetkę, możemy po prostu chwycić ją w rękę i po prostu przed nią spojrzeć, jak to wygląda. I wtedy to jest rzeczywiście bezpieczne. Wynalazki typu maska spawalnicza, no maska spawalnicza powiedzmy, że okej, okay, natomiast pewnie nie każdy ma maskę spawalniczą, ale czy przy jakieś tam szkiełko, które jest tam odymione, czy to jest, nie wiem, kiedyś dyskietki jeszcze były popularniejsze, to też próbowano przez nie oglądać, to nie są dobre pomysły.
1: I te same zasady, jak rozumiem, dotyczą na przykład aparatów, gdybyśmy chcieli temu zaśmieniu zrobić zdjęcie.
0: Tak, generalnie tak. Lepiej, co do zasady, no jak robimy fotografię taką dzienną, no to czasem na tej fotografii też się znajdzie słońce i przeważnie tragedia się nie dzieje, ale jeżeli skierujemy aparat z jakimś takim większym obiektywem jeszcze do tego w stronę słońca na dłuższy czas, to po prostu matryca może nam się odświetlić i uszkodzić.
1: No właśnie, czyli tego też unikamy, też taki sprzęt zabezpieczamy. Zaćmienie słońca to jest jedna rzecz, która się wydarzy 12 sierpnia wieczorem, ale to zaćmienie jest wyjątkowe też o tyle, że ono się pokryje ze szczytem roju Perseidów. Przypomnijmy, czym w ogóle są Perseidy i czemu o nich mówimy, czemu one są tak głośne.
0: Perseidy to jest strój meteoroidów przede wszystkim. I czemu jest o nich tak głośno? No bo są najbardziej efektowne prawdopodobnie. To znaczy istnieją takie roje, które co jakiś czas dają nawet zdecydowanie większą aktywność. Natomiast Perseidy są o tyle wdzięczne, że przede wszystkim są widoczne, ich maksimum jest widoczne latem, kiedy obserwacje są generalnie przyjemne, względnie, przynajmniej z Polski. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że one właściwie co roku dają całkiem przyzwoite ilości tych zauważonych śladów na godzinę, bo to oscyluje no, powyżej kilkudziesięciu. Nawet czasem się mówi, że powyżej 100. Mi się nigdy nie udało aż tak wielu dostrzec. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że te liczby, czyli jak gdy gdzieś w internecie zobaczymy, że tam tych Perseidów będzie, nie wiem, 150 na godzinę, może tak, natomiast 150 to by było pod takim naprawdę idealnym niebem, w idealnych warunkach, dodatków widocznych na całej sferze niebieskiej, więc właściwie półsferze. Więc Te warunki dla większości obserwatorów nigdy nie zostaną spełnione, więc przeciętny obserwator, jeżeli dostrzeże kilkanaście trochę jaśniejszych, no to już będzie całkiem niezły wynik. Spadająca gwiazda co 3-4 minuty, no jak na nasze warunki, to jest naprawdę, naprawdę w porządku. No i to jest chyba to, co czyni te Perseidy najbardziej wyjątkowym, to znaczy pora roku i to, że ich jest rzeczywiście dość sporo i dość często, że zdarzają się takie no trochę bardziej widowiskowe, powiedzmy.
1: Jakich szukamy? W jakim miejscu na niebie? W jakich godzinach?
0: Generalnie istnieje coś takiego jak gradient, czyli takie miejsce, w którym, z którego one wydają się wybiegać. Czyli one tam sobie wchodzą w atmosferę. Natomiast patrzenie w samym kierunku tego gradientu, on, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza, czyli powiedzmy w tej chwili on będzie widoczny gdzieś tam w tej, powiedzmy, północnej części nieba. Natomiast patrzenie w sam radiant może nie być najlepszym pomysłem, no bo one przeważnie są, te ślady widzimy jednak przeważnie kawałek dalej. Natomiast generalnie patrzenie sobie gdzieś tam w tą stronę północną, najlepiej jeszcze do tego w takim miejscu, w którym ta część północna nie będzie skierowana na jakieś duże miasto typu Poznań na przykład, czy nawet mniejsze miejscowości też są w stanie już w tej chwili świecić na tyle mocno, że jeżeli jesteśmy stosunkowo blisko, no to też jest w stanie te obserwacje popsuć. Czyli mniej więcej północna strona. Generalnie no w tym momencie mamy tak krótką noc, że właściwie nie ma aż tak dramatycznego znaczenia, kiedy będziemy je obserwowali. No bo jeżeli pełna noc nam się zaczyna o 22 z hakiem, kończy o 2, No to właściwie przez cały ten czas byłoby dobrze gdzieś tam być. Co do zasady, ten okres przed wschodem słońca bywa najlepszy, natomiast mówię, przy tak krótkiej nocy to właściwie warto siedzieć po prostu całą noc, szczególnie jak się znajdzie jakieś takie naprawdę fajniejsze miejsce.
1: No to polecamy poszukać w nocy, ze środy na czwartek będzie szczyt Roju Perseidów, będzie też wieczorem w środę zaćmienie słońca, ale obserwować zwłaszcza Perseidy można już teraz. Michał Pawłowski, Goodnight Collective, był naszym dzisiejszym gościem. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.

0: afrykańskie słowo, czy to są trzy słowa bez spacji? Boga w oko.
1: No to wtedy byłoby bardzo odważnie, jak Boga w oko.
0: No właśnie.
1: Bardzo odważnie. No. Ale wiesz co, tak biblijnie się zrobiło, bo jeszcze twój Dawid wykonawca to takie nawiązania ze Starego Testamentu.
0: A ten Dawid rzeczywiście sobie całkiem dobrze radził z mocniejszymi od siebie, więc może i do Boga startować. Za chwilę się przekonamy, posłuchajmy. Yeah.

0: promować też.
1: Życie gospodarcze ma to do siebie, że rozwija się dynamicznie. My jako Poznań zawsze słynęliśmy z tego, że byliśmy miastem przedsiębiorczym. Ta przedsiębiorczość nie zawsze objawia się tylko i wyłącznie wzrostem PKB, ale czasem objawia się ilością nośników reklamowych, szyldów. Ja bym chyba nie chciał takiej sytuacji, kiedy bym usiadł i powiedział, no nie ma reklam na mieście. Boję się, że po prostu życie gospodarcze by wtedy zamarło.
0: No teraz jeszcze pomówmy o pieniądzach, no bo każdy lubi mówić o pieniądzach. Mhm. No łączna kwota kar w pierwszym półroczu do 30 czerwca tego roku wyniosła ponad 3 300 000 zł, więc no troszkę do kasy miejskiej wpłynęło.
2: Mówiłeś też o tym, że być może niektórzy nie wiedzą. Jak nie wiedzą, to miasto opublikowało taką wyszukiwarkę uchwały krajobrazowej, gdzie można sprawdzić, jak to w danym miejscu można się reklamować. Istnieje coś takiego jak szyldownik, czyli taki poradnik prezentujący takie know-how, jeśli chodzi o reklamowanie się. No i przede wszystkim można też zgłosić się do miasta o taką opinię bezpłatną przed montażem i zamówieniem reklamy, no żeby po prostu miasto powiedziało, to możesz, tego nie możesz, reklamuj się, powodzenia drogi przedsiębiorca.

0: Life.
1: Tak jest, no bo to ze względu na pracę w tunelu na Franowie, tam na weekendy zamykany jest łuk, który prowadzi między osiedlem Lecha a osiedlem Czecha, no to tam rzeczywiście tramwaje nie przejadą, podobnie jak to było w ubiegły weekend. Będzie taka linia wahadłowa od Kurniskiej do osiedla Tysiąclecia. Natomiast jeśli mieszkacie albo wzdłuż ulicy Zamenhofa, albo gdzieś między Ronem Starołęka a Unii Lubelskiej, to tam nastąpi cudowne rozmnożenie tramwajów, bo linie w większości tam zostaną przekierowane. Szczegóły sobie znajdziecie na stronie ZTM-u, no ale tak, to będzie trwało przez dwa dni, przy czym w sobotę autobus...

0: zieleń i fontanna zlokalizowana dokładnie w miejscu dawnego zjazdu. Samochody? Wjadą tu tylko mieszkańcy i dostawcy przepuszczeni przez automatyczne słupki po szczytaniu tablic rejestracyjnych. Cała reszta priorytetu trafia w ręce i nogi pieszych oraz rowerzystów. Marszałkowska zyskała kolejne, trzecie już na tym odcinku, przejście naziemne, które nareszcie zszywa rozerwane dotąd przez arterie miasto. To niezwykle czytelny sygnał ze strony władz Warszawy. Centrum miasta przestaje być autostradą tranzytową. Od teraz ma to być miejsce do życia, spacerów i spędzania czasu. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Autopromocja.
5: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera.

0: 19 minut do godziny 18, zatem mniej więcej tyle czasu jeszcze macie, żeby się do nas odezwać w sprawie konkursu.
1: Tak jest, zgadza się. Mamy dla was wejściówkę.

0: Może w tramwajach nic nowego się nie dzieje w najbliższych dniach, ale będzie się działo, jeśli chodzi o remonty na drogach.
1: No właśnie, jakiś remont musieliśmy wam znaleźć, no bo nie może być tak, że w Poznaniu nie ma żadnego nowego remontu, to znaleźliśmy nawet dwa, z czego jeden rusza jutro.
0: Jeden rusza jutro, to jest na ulicy Piątkowej, tam będzie

0: Teraz zaglądamy do Swarzędza, już nie na drogę bezpośrednio, a na stację benzynową, bo tam...
1: Bombowo tam.
0: No właśnie, było bombowo na jednej... Właśnie tak, nie więcej.

0: spotkaniu.
1: Może jeszcze więcej grać w centrum, szukać takiej małej gry, która gdzieś powyciąga zawodników, więcej trochę ruchów za linię obrony. Te rzeczy powinny nam dać dodatkowe sytuacje i później gole, a my jako obrońcy powinniśmy się skupić na zabezpieczeniu tych kontrataków, żeby nie dawać im oddechu.
2: Tak jak wspomniałem, Lech grał wolno, przewidywalnie, no tak troszkę jakby grał w szachy i długo zastanawiał się nad kolejnymi ruchami. No i często przez środek i to był problem, o którym wspomniał trener Nielsa Frederiksena. Trener Niels Frederiksen, czyli szkoleniowiec Lecha Poznań, zauważył on, że jego zespół powinien bardziej rozciągać formacje rywali.
3: Brakowało nam pojedynków jeden na jednego i odchodzących od bramki do grań spod linii końcowej. Zawsze, gdy piłka znajdowała się w bocznej strefie, przenosiliśmy ją do środka i centrowaliśmy na dalszy słupek. Takie zagrania łatwiej bronić.
2: Chodzi o takie dochodzące do bramki piłki, no i właśnie faktycznie one są troszkę łatwiejsze do obrony, tak optycznie, no bo jednak gdy ta piłka leci w stronę zawodnika, jest odchodząca, no to on może z impetem ją skierować w drugą stronę, tak jakby no troszkę taka tak na siłę, że tak to określę. Natomiast no brakowało takich dośrodkowań. No poza tym na pozycji numer 10, przynajmniej przez pierwszą połowę, bo potem doszło do roszady, grał Pablo Rodriguez. No i no niewielu zawodników kolejorza grało tak jakoś szczególnie z tej ofensywy. Myślę, że najbardziej obiecujący występ zaliczył Patryk Wollemark. Spotkałem się też z opinią mojego kolegi, który stwierdził, że Luis Palma dał niezłą zmianę po przerwie. Natomiast no właśnie na tej dziesiątce był Pablo Rodriguez i on jednak, tak jak ma w zwyczaju, był chaotyczny. Zmarnował po przerwie zresztą bardzo dobrą okazję sam na sam. No i w tej pierwszej połowie jeszcze grał jako dziesiątka. Potem już został cofnięty po zmianie Radosława Murawskiego. No i właśnie pojawiły się obiekcje co do ustawiania Rodriguez'a na tej dziesiątce, bo wiemy, że w poprzednim sezonie, w rundzie wiosennej Hiszpana, trener Frederiksen przeniósł niżej, właśnie na pozycję numer 8. Też w pomocy, ale jednak zawodnika, który ma też więcej obowiązków w defensywie. No, ale niektórzy uważają, że jednak cofnięcie go znowu na dziesiątkę jest bezsensowne, ale trener Frederiksen twierdzi, że Pablo dobrze spisuje się na tej pozycji.
3: Muszę brać pod uwagę alternatywne opcje. W tej chwili Patryk lepiej gra na prawej stronie, ale Jar i Luis zaś są zawodnikami swobodniej czującymi się na lewej flance. Staram się ustawiać piłkarzy tam, gdzie są najlepsi. Pablo zagrał wiele dobrych meczów na dziesiątce. Jego gorsze gra na tej pozycji wynika z ogólnie jego niższej formy.
2: No z tą nieszczęsną dziesiątką jest trochę nieszczęście, że tak to określę, bo wypadł Filip Jagiełło, który bardzo dobrze się na tej pozycji odnajdywał. No właśnie, no Luis Palma grał na dziesiątce, ale faktycznie lepiej czuje się po lewej stronie. Tak samo pozostali piłkarze. No i co zrobić w tej sytuacji? No trzeba czekać, aż wróci Filip Jagiełło. Pewnie Frederiksen będzie troszkę szył z tych zawodników skrzydłowych, których ma, którzy są jednak wszechstronni, no i warto z tego korzystać. Natomiast też warto wspomnieć o tym, że dokonana została taka, nie bezpośrednio, ale wymiana w środkowej strefie, ponieważ Gisli Thordarson, wszystko skłania się ku temu, a właściwie Lech już to ogłosił, że odejdzie Islandczyk na wypożyczenie do drugiej Bundesligi, a dokładnie do FC St. Pauli, zespołu, który spadł, jest teraz spadkowiczem z Bundesligi, tej ekstraklasy niemieckiej. No i tam będzie próbował się odnaleźć, odbudować formę, no bo trzeba sobie przyznać, że Islandczyk nie popisywał się jakoś szczególnie w ostatnich miesiącach. Miał przebłyski, ale było z tego zdecydowanie zbyt mało. Natomiast w stronę do kolejorza ma przyjść Gustav Berggren. O tym informowały już media pokroju Weszło czy Meczyków. Z jednej strony właśnie Szymon Janczyk z Weszło, Tomasz Wodarczyk z Meczyków z drugiej strony. No i wszystko wskazuje na to, że Szwed, znany z występów w Rakowie. Częstochowa dołączy do Kolejorza i wzmocni środek pola i to będzie bardzo, bardzo ważne właśnie wzmocnienie, no bo jednak to zawodnik, który wyróżnił się w Ekstraklasie. No ale może na tyle o tym koniec. Podsumujmy sobie jeszcze to, czy to jednobramkowe zwycięstwo daje komfortowe warunki na rewanż. O tym Joel Pereira, czyli prawy obrońca Kolejorza.
3: Sirka na sztucznej nawierzchni to coś innego. Wygrane 1-0 nie wystarczy. Pamiętamy, co się stało tydzień temu. Musimy być gotowi na rewanż.
2: Mimo to, to zwycięstwo daje pewien komfort przed rewanżem na trudnym terenie, no bo na Wyspach Owczych Kolejorz będzie musiał grać na tej wspomnianej sztucznej murawie. No i to nie będzie najłatwiejsze, bo zresztą też Klaksvik bardzo lubi tam grać u siebie, tam osiągał bardzo dobre wyniki w europejskich pucharach. Natomiast no, ten mecz odbędzie się w przyszły czwartek, ale między tym, przed tym meczem jeszcze odbędzie się spotkanie z Piastem Gliwice. Dokładnie w niedzielę o 17.30 przy Bułgarskiej. Jeszcze wczoraj sztab miał się zastanowić, czy to spotkanie nie zostanie jednak przełożone, natomiast ostatecznie stwierdzono, że zagra mecz, z Piastem się odbędzie. Także tak o tym opowiemy sobie już w poniedziałek. Oczywiście o tym meczu z Piastem. Tymczasem troszkę muzyki.

afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a pytanie brzmi, gdyby Ryan Douglas, albo nie, Bartosz Smektka, chociaż dobra, może Ryan Douglas, który jest najbardziej wybitny. Gdyby Ryan Douglas był piosenką, no to jaką by był tą, jaką byłby piosenką? No i oczywiście proszę o uzasadnienie tej odpowiedzi. Koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 złote. Złotówka 23 grosze oczywiście. No więc czekamy na odpowiedzi. Natomiast teraz możemy w takim razie przejść do Warty Poznań, która też rozegrała w tym tygodniu mecz. Było to spotkanie rundy wstępnej Pucharu Polski i ono akurat zakończyło się wynikiem również 1-0, ale tym razem to nie zespół z Poznania mógł cieszyć się tym wynikiem, a Resowia Rzeszów, która mierzyła się z Zielonymi, no i tym samym dostała się do Pucharu Polski. No a przecież jeszcze dwa miesiące ponad temu Warta z Resowią mierzyła się w meczu, właściwie ostatnim, takim decydującym o awansie do drugiej ligi, no właśnie w rozgrywkach drugiej ligi. No i wtedy padł remis 2-2. Wtedy Warta spisywała się dosyć cienko, słabo. Była taka jakaś, no troszkę chyba już zmęczona sezonem, jakkolwiek by to nie brzmiało. Miała kłopoty ze stwarzaniem sytuacji i nie mogła wypracować przewagi w polu, raczej to miała Resowia, a teraz totalnie odmieniły się te role. No i w Środzie Wielkopolskiej, bo tam odbywał się mecz, ponieważ jeszcze Warta nie gra na swoim obiekcie w Ogródku przez trwające wciąż prace modernizacyjne. No i tam, na stadionie w Środzie Wielkopolskiej, inicjatywa należała długimi fragmentami do drużyny z Poznania. Nie brakowało sytuacji, ale brakowało skuteczności. Resowia za to kąsała zielonych kontratakami i w końcu w 28 minucie po takim jednym z kontrataków objęła prowadzenie. Jan Silny strzelił tą bramkę, to była taka ładna, techniczna próba, przymierzył sprzed pola karnego, no i Leo Przybylak nie miał większych szans na interwencję. Natomiast w odpowiedzi warciarze ruszyli do ataku, zdominowali rywala, zagrozili mu, no ale znów brakowało tej skuteczności. W słupek z dystansu trafił Aleksander Wołczek, piłka spadła wtedy jeszcze pod nogi Michała Smoczyńskiego, ale ten nie zdołał futbolówki opanować, no i chybił z kilku metrów. Również drugi napastnik, Mateusz Stanek, miał doskonałą okazję, ale uderzył tuż nad poprzeczką. W przerwie, to już było po przerwie, w przerwie troszkę grę rozruszał Jakub Apolinarski na prawym skrzydle, natomiast no znów, no z tego nie potrafili koledzy skorzystać. No i w doliczonym czasie jeszcze w poprzeczkę strzelił, trafił Sebastian Teblecki. Apolinarski strzelał główką, no ale tutaj znowu popisał się bramkarz Resowi. No i brakowało tej bramki, więc tym samym Warta odpadła z Pucharu Polski i teraz czeka ją spotkanie w Niecieczy z Termaliką, Brookbet Termaliką Nieciecza. To spotkanie odbędzie się również w niedzielę, tylko ono rozpocznie się, jeżeli się nie mylę, o 17.15, bo tak troszkę wcześniej niż Lecha Poznań, no ten kwadrans, dokładnie o 17.15. I wspomniemy jeszcze o takim jeszcze ważnej informacji w kontekście obiektu przy drodze Dębińskiej, no bo właśnie w Naogródku jeszcze długo nie uświadczymy Warty Poznań. Na 21 sierpnia planowano powrót Zielonych do Ogródka, natomiast no wtedy miał odbyć się mecz z Chrobrym Głogów, ale ostatecznie na prośbę zespołu z Poznania Chrobry zgodził się przełożyć, zmienić miejsce rozgrywania tego meczu właśnie na Głogów. No i przez to do Poznania wrócimy troszkę później, że tak to określę, z możliwością oglądania poczynań podopiecznych Macieja Tokarczyka. To wszystko przez takie kwestie
kwestie dokumentów, no bo zespół musi jeszcze, klub musi jeszcze zwrócić się do PZPN-u odbiór o wydanie zgody na użytkowanie obiektu, no i dlatego to musi być jednak troszkę większe wyprzedzenie czasowe, no i tak sytuacja wygląda. Opowiemy jeszcze teraz troszkę o tenisie, o Magdzie Linet, która pożegnała się też już z turniejem, tylko no nie Pucharem Polski, a WTA 1000 w Toronto. Ona przegrała z niezwykle młodziutką, no może nie niezwykle, ale młodziutką, 19-letnią Iwą Jowicz, 3-6 i 5-7. No i przez to w Toronto pozostała tylko jedna polska tenisistka, Iga Świątek, natomiast Poznianka rozpoczęła zmagania w Toronto od zwycięstwa nad Karol Zao w pierwszej rundzie, w drugiej czekała na nią Jowicz. No i tutaj nie było raczej, jakby to powiedzieć, złudzeń, kto jest lepszy, no bo w pierwszym secie Linet straciła własne podanie, przegrała 3 gemy z rzędu, Jowicz właściwie kontrolowała wydarzenia na korcie. Po przerwie, w drugiej odsłonie, Linet zagrała trochę lepiej, objęła prowadzenie 3-0, no ale znowu Jowicz wróciła do gry, miała serię wygranych gemów, doprowadziła do wyrównania, a następnie odwróciła ten wynik, no i no, przy wyniku całkiem stykowym, no bo 7-5, ale zwyciężyła Pozniankę. Mecz trwał godzinę 37 minut, no i statystyki właściwie też przemawiały za Amerykanką. No a dla to było w ogóle czwarte starcie między tymi zawodniczkami i właściwie czwarta porażka już dla na konto Linet, więc zdecydowanie lepsza jest Jowicz. No i cóż, koniec występów Linet w Toronto, natomiast Iga Świątek awansowała do kolejnej fazy po zwycięstwie 6-2 i 6-1 ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. No a jutro zagra z Martą Kostiuk. I mając omówiony tenis, myślę, że możemy troszkę odpocząć od sportowych informacji.

No właśnie, ostatecznie zdołały wyjść z grupy. No i sytuacja wyglądała tak, że Małgorzata Perlińska odpadła już w ćwierćfinale po potyczce z Mikolą Fawini, tam porażka 10-0. A jeśli chodzi o Owczarz, no to ona pokonała Kristin Fink 5-2 i potem w półfinale zmierzyła się ze Steffi Prosegger i tam również zwycięstwo 6-5, więc w finale zmierzy się z Vivi Virtanen. Także drugi finał dla polskiej reprezentacji w bocci, to brzmi naprawdę obiecująco i bardzo, bardzo przyjaźnie. Natomiast dalej, przejdziemy teraz do rywalizacji mężczyzn i tam zaczniemy od BC3. Tam też dwóch reprezentantów. Bardzo dobrze radzi sobie Jarosław Plewa, ma na koncie komplet zwycięstw. No i zdołał dzięki temu awansować do dalszej fazy. Natomiast Damian Iskrzycki miał pecha, no bo dwa spotkania przegrał zaledwie jednym punktem. No i przez to w swojej grupie był trzeci. Natomiast Plewa drugi. No i w fazie pucharowej tylko Plewę ujrzeliśmy, no właśnie w tej rundzie, w półfinale, no i tam niestety już porażka sypawała Różiciem 1-3. Natomiast zaskoczył Plewa i półfinał to całkiem dobry wynik. No i ostatnia z kategorii BC4, tam Jakub Wójcik jako jedyny nasz reprezentant, który spisuje się naprawdę dobrze, 3 zwycięstwa. No i dzięki temu awansował dalej. Natomiast rywalizował jeszcze Dominik Walczyk i tam niestety troszkę gorzej. Miał też troszkę pecha nasz reprezentant, no bo wygrał 2 razy, ale tak jak Gershon Haimov i Nikolaos Tumanopoulos, no ale przez bilans gorszy od tych dwóch zawodników odpadł. No i w półfinale Jakub Wójcik zagrał ze wspomnianym Haimovem i tam porażka 1-6, przez co kolejny zawodnik skończył swoje grę na półfinale. Natomiast sporo szans takich medalowych było, no bo sporo zawodników, zawodniczek awansowało do fazy pucharowej, że tak to określę. No zawodników nie jest dużo, no ale nie trudno tego określić jednak fazą pucharową, nawet jeśli mamy tylko półfinały i finał. No i to bardzo cieszy. No i to tyle z bocci. Tak jak na początku jeszcze wspomniałem, może przypomnę, że w weekend odbywają się zmagania w duetach, także jeżeli ktoś ma czas, chęci, no to warto zajść na Politechnikę Poznańską, poobserwować na ten niecodzienny sport, bo jest to bardzo ciekawa dyscyplina. No, a jeśli nie ma czasu, no to oczywiście będziemy o tym wszystkim informowali w poniedziałek. Tymczasem troszkę muzyki.

0: sportów już tych innych, nawet piłka nożna chociażby, chociaż to może dalekosiężna wizja z mojej strony. Natomiast usłyszmy teraz wypowiedź Jacka Tomczaka, posła PSL-u, posła z PSL-u, który wspomniał o tym, że projekt wycofano, natomiast są chęci, aby wrócić do niego jak najszybciej.
1: Pierwsze czytanie odbyło się na komisji, drugie czytanie miało być w przyszłym tygodniu. No niestety tutaj Ministerstwo Klimatu zawnioskowało do Marszałka Sejmu o zdjęcie tego projektu, przedstawiając inny trochę pomysł. No nie chcemy spowalniać prac nad tym projektem. Będziemy rozmawiali z Marszałkiem Czarzastym, będziemy rozmawiali z panią minister klimatu.
0: Przedstawiciele PSL-u jeszcze ogólnie podkreślają, że nadal liczą na wypracowanie kompromisu i zapowiadają dalsze działania na rzecz przyjęcia tych przepisów. Z kolei zarządzający torem Poznań wyrażają nadzieję, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli na dalsze funkcjonowanie tego typu obiektów. No bo właśnie, tak jak ja wspomniałem, ale też zaraz wspomni Bartosz Bieliński, prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego, tor Poznań to szczególnie miejsce na mapie Polski.
2: Dbajmy o infrastrukturę, którą posiadamy, a taką infrastrukturą dbającą o bezpieczeństwo jest tor Poznań, który jest jedynym takim obiektem w kraju, który posiada homologację, który oprócz tego, że uprawia tam sport motorowy, ale też podnosi bezpieczeństwo. Są tam prowadzone szkolenia służb mundurowych, zwykłych obywateli, a to na pewno przekłada się na poprawę bezpieczeństwa, o którą tak wszyscy mocno walczymy.
0: Na razie tor Poznań jest oczywiście otwarty, bo wykonanie decyzji zamknięcia tego toru zostało zawieszone. Natomiast no, wciąż widmo zamknięcia toru Poznań istnieje, więc no, należy czekać i obserwować temat. No i tak od takich tematów infrastrukturalnych, troszkę politycznych, no oczywiście sportowych, ale nieco zahaczających o politykę, teraz przejdziemy do kadry kajakarskiej, reprezentacja Polski, bowiem w kajakowym sprincie na Mistrzostwa Świata będzie liczyła sobie 28 zawodników. Znamy personalia, tych zawodników, kto wystąpi na zbliżających się mistrzostwach, które wystartują oczywiście na torze regatowym Malta w dniach 26-30 sierpnia. 28 zawodników, na to składa się 13 kobiet i 15 mężczyzn. W tym mamy szóstkę znanych z Poznania zawodników. Dwójka Martyna Klat z AZS-u AWF Poznań oraz Jakub Stepun również z AZS-u AWF, dlatego wspomniałem, że dwójka. Poza tym mamy również dwójkę, Dorotę Borowską, Łukasza Witkowskiego z Poznań, no i kolejną dwójkę z Enea Energetyka Poznań, Sławomira Witczaka oraz Jarosława Kajdanka. Ta szóstka będzie dodawała, powiedzmy, takiego kolorytu na Mistrzostwach Świata dla widzów z Poznania. Którzy są mniej obeznani, no to może wspomnimy, w jakich dyscyplinach ci zawodnicy i zawodniczki wystąpią. Jeśli chodzi o Jakuba Stepuna, Sławomira Witczaka oraz Jarosława Kajdanka, no to oni wezmą udział w K4 na 500 metrów, to jest osada, no i tworzą ją w czwórkę. I kim jest ten czwarty zawodnik? Jest to Valerii Wicze. Więc jeżeli ktoś regularnie słucha Sportingi, no to kojarzy generalnie ten skład, jest dosyć taki znany z tych zawodów kajakarskich. Tutaj nic się nie zmieni. A poza tym Kajdanek z Wiczewem popłyną jeszcze w K2 na 500 metrów. A jeśli chodzi o zawodniczki Annę Puławską oraz Martynę Klat, no to one w K2 na 500 metrów. No a Borowska z Witkowskim będą mierzyć się w konkurencjach Kanadyjkarzy. Więcej na razie do opowiedzenia o Mistrzostwach Świata kajakarskich nie mamy, bo dopiero one się rozpoczną. Natomiast zaraz przejdziemy do zapowiedzi, tymczasem troszkę muzyki.

pięciu, czy nawet 0-5. Nawet honorowej bramki nie udało się Lechitkom zdobyć wtedy, ale no niestety to był całkiem boleśnie przypieczętowany rekord stadionowy, no bo tam przecież ponad 8 tysięcy kibiców się zjawiło obejrzeć to spotkanie na Enea Stadionie. No i udało się ustanowić ten rekord, natomiast to było takie słodko-gorzkie. No teraz zawodniczki Alicji Zając będą chciały się zrewanżować za tą porażkę i za drugą porażkę też w lidze. Natomiast one też wygrały swoje pierwsze spotkanie z zespołem Beniaminka Ślęzą Wrocław, ale trudno coś ciekawszego powiedzieć o tej rywalizacji, ponieważ no, Lechitki zagrały dosyć słabo, to był bardzo chaotyczny mecz, może nawet nie były słabe, ale po prostu to spotkanie tak się układało, że mało było w tym futbolu. Natomiast ostatecznie wygrały to spotkanie 2-0 po golach w drugiej połowie. Zdołały to przepchnąć, no i może być już tylko lepiej, no bo właśnie te początki sezonu też takie są dosyć chaotyczne, gdzie jeszcze to wszystko nie jest poukładane, a w zespole Lecha też sporo zmian było. Jeszcze jeden taki smaczek tego meczu Lecha z Gieksą to, że do Poznania, do Plewisk właściwie, dokładnie, wróci Julia Przybył. No oczywiście w barwach zespołu z Katowic, ale będzie można jeszcze raz ją ujrzeć na naszych obiektach poznańskich. No i może tak oficjalnie pożegnać też z zespołem Lecha, no bo w poprzednim sezonie Przybył przecież była bardzo ważną zawodniczką w układance trenerki Zając. Także mecz o 12, już jutro Lech UAM z Gieksą Katowice w Plewiskach. No i poza tym jeszcze zapowiemy mecz Żużla, wspomniane spotkanie PSŻ-u Poznań z Wilkami Krosno, oczywiście to spotkanie w niedzielę o godzinie 13 na Golęcinie, no i właśnie wciąż trwa, a może już się zakończył właściwie w tym momencie konkurs o wejściówki na to spotkanie, więc do zwycięzcy odezwiemy się po audycji. Natomiast no właśnie to spotkanie bardzo ważne w kontekście walki o najwyższe cele PSŻ-u, ponieważ ten sezon całkiem nieźle idzie, no i walka o play-offy trwa, no i PSŻ będzie musiał to spotkanie wygrać, żeby dalej tak dobrze zadowalać kibiców takimi dobrymi wynikami. No a poza tym jeszcze rozpoczną się takie ostatnie sprawdziany przed Mistrzostwami Świata, ponieważ odbędą się Mistrzostwa Polski U23, to na torze regatowym Malta. Właściwie już dzisiaj się rozpoczęły. No i z jednego z reprezentantów Polski na Mistrzostwach Świata zbliżających się ujrzymy, Jarosława Kajdanka, który jest filarem pierwszej reprezentacji, no i będzie mógł jeszcze się pokazać wcześniej, sprawdzić tutaj na Malcie w ramach Mistrzostw Polski U23. No a poza tym inni reprezentanci Polski, również tacy jak Aleks Borucki. Także można zjawić się na Maltę i poobserwować taki przedsmak Mistrzostw Świata. No i to tyle z tego, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Ja się pożegnam już, no tutaj postawię kropkę. Audycję realizował Maurycy Mytych, prowadził ją Mikołaj Dils. No i cóż, do usłyszenia.

0: dwójkę i myślę, że z mojej strony to wydanie Afertmu nie będzie miało z Polendrokiem nic wspólnego.
1: A ja puszczę parę dźwięków z Polendroka.
0: No to ja chciałem puścić zupełnie co innego może na początek, ponieważ zespół, który wystąpi na OFF Festiwalu, który zaczyna się już dzisiaj, więc spieszcie się, jedźcie, ale ten zespół występuje w niedzielę, więc może jeszcze zdążycie, jeżeli was to jakoś tak oczaruje, że stwierdzicie, że trzeba jednak pojechać do Katowic. Duszno, czyli warszawski zespół, shoegaze'owy, tak, Kuba, shoegaze'owy. Specjalnie dla ciebie wybrałem taką nowość. Jest to zespół, który widziałem na żywo już dwa razy, jeżeli się nie mylę. Gdybym jechał na OFF'a w tym roku, to byłby trzeci raz i myślę, że mogę bardzo polecić. Wydali epkę dosłownie dzisiaj. Epka ta nosi tytuł Zostań, wejdź. Czy, nie wiem, coś chciałem zażartować na temat tego tytułu. Zostań, wyjdź, przepraszam. No i utwór,
1: paradoks,
0: który...
1: A, tak. Równocześnie zostawać.
0: Ale
1: wychodzić.
0: To jest, wiesz, co, zostań łamany na wyjdź, czyli wybierz, czy zostajesz, czy wychodzisz.
1: Życie to sztuka wyboru.
0: Życie, ale tak, piosenka nazywa się Masakra. Nie, przepraszam, Maskara, to trochę
1: makabra.
0: Różnica. Trochę mała różnica. Maskara, zespół Duszno, posłuchajmy z ich najnowszej epki.

0: Bylo o festivalu. O, prawda?
1: Tak, to o festiwalu był to zespół Duszno, zespół, który wystąpi na OFF festiwalu właśnie, ale to też dlatego, że wydali dzisiaj swoją epkę nową, więc myślę, że warto posłuchać, jeżeli wam się to podobało. No i przychodzi pora na... A, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za tydzień będziecie mogli usłyszeć właśnie na tej audycji rozmowę z zespołem Duszno. Także myślę, że warto czekać. No a teraz...
0: Trzymamy kciuki.
1: Tak, teraz...
0: Aby wszystko poszło dobrze.
1: Tak.
0: Skoro o OFF festiwalu powiedzieliśmy parę słów, to się dobrze składa i zazębia z dzisiejszym konkursem.
1: Przeczytałeś, że na OFF festiwalu był
0: w zeszłym
1: ten
0: roku
1: człowiek.
0: Artysta, który wystąpi w poniedziałek w Poznaniu i na którego występ mamy również dla was dzisiaj wejściówkę, był w zeszłym roku gościem OFF festiwalu, wystąpił tamże. Kto to taki?
1: Kto to taki? Jordi Grip, czyli człowiek, wydaje mi się, jeżeli chodzi o świat takiego... Nie wiem, jazz rocka, avant progu, jak to nazwać współcześnie, jest jednym z najsłynniejszych artystów. Człowiek, który założył zespół Black Midi na przykład, jest powiązany z sceną w Windmill w Londynie. No dużo można by o tym mówić, tak się składa, że ja zresztą robiłem o tym trochę audycję w sobotę, nie chwaląc się. Ale tak, może przejdźmy...
0: Kto słuchał, ten wie.
1: Tak, kto słuchał, ten wie. Piosenka, która będzie go reprezentować, jest dosyć długa, bo jak to granie progresywne, piosenki często są długie, więc może nie gadajmy za dużo, sami się przekonacie, ale o co chodzi z tym konkursem? Wysyłam SMS-y na 7148, na początek słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Masz jakiś pomysł? Co ja na ciebie patrzyłem.
0: No ty jesteś specjalistą od alternatywy brytyjskiej. Nawiążesz do tego.
1: Ty jesteś bardziej błyskotliwy z naszej dwójki, więc może wymyślisz coś. Wiesz.
0: Tak, ja sprawdziłem, że dzisiaj jest dzień piwa i piwowara, ale nie możemy o tym mówić, bo promowanie alkoholu, to tego nie możemy robić na antenie. Ale jesteś dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. Więc którą z piosenek z repertuaru Jordi Grip puścilibyście starszej osobie, którą się opiekujecie? To jest moje pytanie.
1: Bardzo mi się podoba to pytanie. Mówiąc, że jesteś bardziej błyskotliwy niż ja, no to posłuchajmy jego najsłynniejszy utwór, czyli Holy Holy chciałem powiedzieć zeszłorocznego, ale to już 2 lata minęły, z jego solowego albumu The New Sound. Posłuchajmy.

0: Fajne granko, nie? Fajne, fajne.
1: Fajne. Jordi Grip, to a propos konkursu, który zapomnieliśmy trochę uporządkować.
0: Dlatego jeszcze raz.
1: Jeszcze raz. Może, może numer, tobie to lepiej
0: numer
1: pójdzie.
0: Telefonu, numer naszej bramki, SMS, na który ślecie zgłoszenia, to 7148. Powtórzę jeszcze raz. 7148. W treści SMS-a proszę zamieścić słowo afera. Wtedy dojdzie do nas, a nie gdzieś indziej. No i później, żeby was rozpoznać, proszę napisać wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, którą z piosenek z repertuaru Jordi Grip chcielibyście puścić osobie starszej, którą się opiekujecie. To w związku z Dniem Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi.
1: Więc jeszcze raz. Rozwala mnie to pytanie, bardzo mi się podoba.
0: 7148, moi drodzy, koszt SMS-a to złoty 23, a sam koncert odbędzie się w klubie Dwa Progi 10 sierpnia, więc już w ten poniedziałek. Jeżeli macie wolny poniedziałek, poniedziałkowy wieczór, chętnie wyślemy was na to wydarzenie, jeżeli tylko wyślecie do nas SMS-a i wasza odpowiedź będzie najlepsza, najbardziej kreatywna, fantastyczna.
1: Zapraszamy.
0: Na to czekamy. Zachęcamy was oczywiście do tego. Jordi Grip czeka na was w klubie Dwa Progi.
1: Nie może się doczekać.
0: Dokładnie.
1: Nie może się doczekać, jak myśli o słuchaczach afery, którzy przyjdą zasilić jego publiczność w poniedziałek.
0: Puszczaj płytę tygodnia.

0: Konkurs ale, odhaczony, to teraz tak, płyty tygodnia ale, trzeba odklepać.
1: Ale by było, jakbym nie miał jingla przygotowanego, nie? Ty mi mówisz,
0: a widziałem,
1: puszczaj,
0: ja widziałem, że puszczaj, ty jesteś
1: no wiem, puszczaj płytę
0: bardzo
1: tygodnia.
0: Dobrym realizatorem i
1: jestem
0: wszystko jest
1: niesamowitym, jestem, tak.
0: Kim jesteś?
1: Jestem zwycięzcą.
0: Kim jesteś?
1: Jestem zwycięzcą.
0: Słusznie.
1: Nie, mi się to skojarzyło, bo przez to, że ja realizuję od bardzo niedawna, nie obyło się bez wpadek, ale wydaje mi się, że już podstawy załapałem. Chciałem nawiązać do, jako że jestem trochę milenialsem i kocham Harry'ego Pottera, to chciałem nawiązać do tego, że on był jedynym poszukiwaczem, nie? Poszukującym? Szukającym, tak, w Quidditchu na pierwszym roku.
0: Tak, tak i tak on samo znajdował się tego znicza tak, złotego, a dzisiejszym złotym zniczem audycji będzie płyta tygodnia o tytule Trysk, tak?
1: Tak, czy Trysk. Tak? Zespół nosi tytuł chyba Icarus, ale zamiast
0: pisane przez V
1: mamy V. Może opowiedz o tej płycie trochę, bo ja ci tak widzisz, znaczy, nie daję dojść do mikrofonu dzisiaj.
0: Tytuł bardzo dobrze koresponduje z okładką.
1: To prawda.
0: Ponieważ tam no, coś faktycznie tryska i dwoje wykonawców chyba? No, dwoje ludzi na pewno pije ten trysk. Niesamowita sytuacja. No, album jest w pewien sposób no jakby dwubiegunowy, bo na utworach bo bohaterowie nieustannie dryfują pomiędzy bliskością a wyobcowaniem.
1: Tak, dwubiegunowy niczym Kanye West.
0: Między wspólnotą a samotnością, między pragnieniem przemiany a poczuciem utknięcia. W różnych numerach przewija się tęsknota za czymś autentycznym. Autentyczny był poprzedni utwór, mam wrażenie, więc może właśnie za Jordi Grip tęsknią wykonawcy płyty tygodnia o tytule Trysk. No ale tutaj piszą, że autentyczna jest cisza, natura, kolektywne przeżycie, realne kontakty z drugim człowiekiem. No i te melodie, które przedstawione są na płycie tygodnia, o tym mają świadczyć. Widzę, że wybrałeś utwór o tytule Obudzę się i będziemy was budzić właśnie tym tytułem.
1: Budźmy się.

0: In This Moment, moi drodzy, i Marika Brink, czyli wokalistka tego zespołu, częstuje nas niezmiernie ostrym daniem. To był utwór Crawl z nadchodzącej płyty o tytule Witch, a sama wokalistka o tym albumie wypowiada się w sposób następujący. Witch to moja deklaracja wewnętrznej transformacji. Chodzi o zaakceptowanie wewnętrznej dualności bólu, prześladowań i zmagań i przekucie ich w siłę i moc. Album odzwierciedla zarówno starożytne próby, mam wrażenie, że tutaj powinno być przetłumaczone jako starożytne przesądy, o może w ten sposób, jak i moją własną podróż, gdzie bycie wiedźmą oznacza bycie twórczynią połączoną ze wszechświatem, manifestującą własną rzeczywistość. No i ta manifestacja znajdzie swoje miejsce na 9. krążku w repertuarze grupy In This Moment. Album Witch czeka na premierę już pod koniec tego miesiąca.
1: Ale żeś to ładnie powiedział wszystko. Miałem puścić teraz coś innego, ale myślę, że pójdziemy w takim razie za cięższym klimatem, który tutaj zapodałeś. Natomiast wątpię, że ta piosenka ci się będzie podobała, ponieważ...
0: Ma się podobać naszym słuchaczom, nie mi.
1: To też nie. Ale niemniej jest to bardzo ważny utwór tak w historii muzyki i sama płyta, bo chciałem powiedzieć o płycie, która wyszła dokładnie, jeżeli się nie mylę, 24 lata temu i tak naprawdę zdefiniowała to, czym jest hip-hop industrialny. O, ale zrobiłeś oczy. Hip-hop się nie spodobało, ale industrialny jednak troszkę tak.
0: Zaciekawiłeś.
1: Zaciekawiłem cię. No zaraz zobaczysz, o co chodzi. Zespół

0: Porapowane.
1: Porapowane, tak się zaczyna. Jedna z najważniejszych płyt w historii industrialnego hip-hopu, Dalek i jego drugi album, który dzisiaj właśnie obchodzi urodziny. Natomiast teraz ta kolejna piosenka, z tego co widzę, która nie miała niedawno jakoś bardzo premiery, ale jest powód, żeby o niej mówić, więc...
0: Mówimy o niej, a mianowicie o piosence Godsmacka, ponieważ tenże zespół dał fenomenalny, headlinerski występ podczas festiwalu Poland Rock.
1: Dobrze było.
0: Było świetnie. Festiwal odbył się de facto w zeszłym tygodniu, ale kilka fajnych highlightów przypomina mi się na myśl o tym wydarzeniu. Niesamowity występ zespołu POD, trochę powrót do dzieciństwa. Oni przecież stworzyli piosenkę, która była w Matrix 2. Youth of the Nation to jest przecież... No, w pewien sposób hymn pokolenia może nawet.
1: Ale czekaj, bo żeby teraz nie poleciała zła piosenka, mówimy o POD czy
0: tak,
1: o Godsmacku?
0: Tak, cały czas o POD, a zakończymy wypowiedź na Godsmacku.
1: Aha, okej, okay? Okay, dobrze.
0: Sorry. No więc Godsmack równie dobry oczywiście występ dał, no i kilka takich klasyków, które przewijały się te 20 lub ponad 20 lat temu nawet, gdzieś tam w radiu można było usłyszeć ze sceny. Sam wokalista Sali bardzo ciepło wypowiadał się o samym festiwalu, o inicjatywie, o tym, jaki tłum w ogóle przyszedł na koncert, był pod olbrzymim wrażeniem, zwłaszcza, że drugi taki, no nawet nie tak duży występ Godsmack dał podczas Woodstocku 99, tak? W 1999 roku.
1: No i wtedy... Ten przeklęty Woodstock.
0: To był ten przeklęty Woodstock. No, wokalista podkreślał, że myślał, że większego koncertu w swojej karierze już nie zagra, a tu proszę po, no jakby nie było 20

0: 7 latach nadarzyła się okazja i w Polsce podczas polskiego festiwalu dał właśnie taki oto koncert. Niesamowite przeżycie. Dla niego, jak i dla osób, które słuchały tej muzyki spod sceny, no ale chciałem jeszcze wyróżnić kilka koncertów, które wyróżniały się w tegorocznym line-upie festiwalu Poland Rock. Wzruszenia podczas muzyki Mysłowic wykonywanej na żywo, niesamowita energia od Orbit Culture, no i jeszcze zespół Orgazm, który zaserwował no, błotne pogo, czy no, też taką fajną dawkę energii. Nocny Kochanek wystąpił z chórem, więc była to nowa odsłona tego, co już wszyscy doskonale znamy. Lutz i Rebel Babel zaprezentowali muzykę z chłopów, więc fantastyczny klimat podczas tego koncertu. Dziwna Wiosna. Niesamowity koncert z energią rockową, Spider Gout, czyli norweska grupa, która w bardzo oryginalny sposób zaprezentowała rock, który de facto można by uznać za klasyczny, ale oni zrobili to właśnie taki swój fajny sposób. No i oczywiście syn Corey'a Taylora z grupy Vended, który wdał się w ojca, no i wyglądał, śpiewał i zachowywał się tak samo jak no, frontman Slipknota. No i kończąc te przydługie dywagacje, chciałem jeszcze powiedzieć, że festiwal Poland Rock to nie tylko muzyka, bo ten festiwal daje uczestnikom chyba coś więcej, tym wszystkim kolorowym ludziom, którzy się tam przewijają, daje takie poczucie spójności, poczucie bycia w gronie osób, które ciebie rozumieją i rozumieją siebie nawzajem.
1: Inibacja.
0: Więc to jest to, dlaczego warto jeździć na Poland Rock, a oprócz tego oprawa tych koncertów w niesamowitej, świetlnej odsłonie, jak i również pod względem kamery, jak i pod względem dźwięku, bo nagłośnienie tej sceny dużej Woodstockowej jest naprawdę niesamowite. No więc zostańmy przy Godsmacku, od którego zaczęliśmy. No i z repertuaru tejże grupy. Co ja tam wybrałem? Już zapomniałem.
1: Powiedziałem whatever i utwór się nazywał whatever.
0: Whatever.
1: Whatever.

0: Godsmack w Radio Afera. Godsmack również wystąpił na festiwalu Poland Rock, o którym chwil kilka wspominałem.
1: Nie wszyscy wiedzą, że Godsmack to jest zespół Jamesa Hetfielda z Metalliki.
0: A nie jest to nawet prawda.
1: Nie jest to nawet prawda.
0: Ale faktycznie podobny głos wokalista Sali ma do Hetfielda. No cóż, na kolejny Poland Rock trzeba będzie poczekać cały rok. No ale jeszcze przed nami kilka festiwali, które warto obstawiać.
1: To nie jest... Czekaj, bo teraz mi się żart wymyśliłem. Słuchaj, ile trzeba poczekać na kolejny Poland Rock?
0: Rok.
1: Pół and rock.
0: A? Nie no.
1: Dobra, to było śmieszniejsze, jak o tym myślałem.
0: Oh my god. Wybrnijmy z tego jakoś. Chciałem powiedzieć, że jeszcze kilka festiwalów przed nami. I Bittersweet będzie w Poznaniu, i Rokowizna będzie w Poznaniu, więc sezon festiwalowy jeszcze się nie zakończył, no ale o przyszłych koncertach mówimy wam na bieżąco. No i pójdźcie na nie, jeżeli interesuje was na przykład Robbie Williams albo 21 Pilots, albo Gorillaz, no to oni wystąpią na Bittersweet, a na Rokowiśnie będzie na przykład Within Temptation, będzie Sex Pistols, Acid Drinkers chyba też zagra, różne zespoły. Ciekawe wrażenia i lokalnie tutaj bardziej.
1: Tak.
0: Bo to w Poznaniu się dzieje.
1: Tak.
0: To cały twój komentarz?
1: No nie, no cieszę się z twoich festiwali.
0: To nawet nie są moje.
1: No nie, wiesz co, po prostu mamy inny gust dotyczący festiwali.
0: No dobrze, rozumiesz. Ty mówisz o Ofie, ja mówię o Rokowiźnie.
1: Dokładnie, ja mogę jeszcze się podpisać trochę pod Bittersweetem, no bo ciężko nie lubić Gorillaz, prawda? Ale też nie za bardzo...
0: Ciężko nie wierzyć w nic.
1: Trudno nie wierzyć w nic.
0: O.
1: Trudno też uwierzyć, jak niesamowicie... oryginalne i surrealistyczne są teledyski Def Lemons. Def Lemons, która jest, jeżeli się nie mylę, amerykańską artystką. Można też powiedzieć w sumie, że twórczynią internetową, ponieważ ona bardzo też dużo działa w mediach społecznościowych, tworzy jakieś takie krótkie formy, takie dosyć artystyczne, quirky, no i robi też muzykę. I ta muzyka ostatnio wydaje mi się, że znowu zabiera większość jej twórczego czasu i bardzo dobrze, ponieważ uważam, że są to bardzo wyjątkowe utwory. Only One Way to Know, taką nazwę nosi jej najnowszy singiel i szczerze przyznam się wszystkim, że jeszcze go nie słuchałem, ale jej poprzednie trzy single były super, więc dlaczego miałaby nie utrzymać tego poziomu? Posłuchajmy zatem Def Lemons i Only One Way to Know.

0: marry me in the middle?
1: Dev Lemons i jej najnowszy singiel Only One Way to Know. Sorry, znowu się tak nagle skończył, że aż się przestraszyłem, ale no tak, no piosenka bardzo mocno oddaje jej styl, chociaż mniej jest bardziej, powiedzmy, konwencjonalna niż zwykle ona miała to w zwyczaju, natomiast czy to dobrze, czy to źle, to już chyba zależy, jak to uważa. Natomiast warto śledzić jej działalność i muzyczną, i internetową, ponieważ myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to taka, że jest to taki rodzaj współczesnego, interdyscyplinarnego artysty, których jest wielu, którzy jednocześnie robią na przykład muzykę, ale promują to, tworząc takie bardziej przystępne formy typu... No, to, co widzimy na mediach społecznościowych, tak się jest akurat, wychodzi na to najłatwiej przebić ze swoją muzyką, jak się nie ma wielkiego szczęścia współcześnie. Moglibyśmy jeszcze porozmawiać o tym zjawisku, ale ostatnia piosenka jest dosyć długa, więc może powiedz coś o niej i myślę, że już się pożegnamy po prostu.
2: Słusznie. Myślę, że teraz warto wrócić do muzyki progresywnej, jak i do muzyki ciężkiej. Do muzyki metalowej, rockowej, bo właśnie reprezentantami tego gatunku jest angielski zespół Haken. Powinien chyba przeczytać Haken, skoro jest z Anglii. No, w każdym razie stosunkowo nowy zespół, bo sformowany w 2007 roku, no ale już swoje na koncie ma. Przypomina mi się, jak była pandemia i wydali oni album o tytule Virus. Był to fenomenalny album, jeżeli lubicie granie progresywne, zwłaszcza mocne granie progresywne. W późniejszych latach, w 2023 roku, wydali kolejny album o tytule Fauna. Również zagościł on kilka razy tutaj nawet na naszej antenie w Aferytmie i tam... bawili się dźwiękiem panowie z Haken. No i tym razem zapowiadają kolejny album In a Favor Dream. No i z tego właśnie albumu wybrałem dla was utwór Lotus, który no co prawda trwa 7 minut, ale dzieje się w nim całkiem sporo. No na tym polega progresywne granie, moi mili. I chyba czas pożegnać się tym utworem.
1: Tak, bo ci wyłączę mikrofon.
2: Dokładnie. Ja nazywam się Jakub Staw-Budner i było mi niezmiernie miło zaserwować dla was te kilka utworków w ramach dzisiejszej muzycznej kolacji.
1: A ja się nazywam Nikodem Prokopowicz i było mi bardzo miło mówić do was i nie skopać niczego realizatorsko dzisiaj. Także cieszmy się wszyscy. No i
2: sprawdzamy potem skrzynkę jeszcze tak, SMS-ową, żeby sprawdzić, wysłać
1: konkurs.
2: Was na...
1: Tak,
2: na
1: Jordi Grip. Ja bym się zgłaszał bardzo na Jordiego właściwie Gripa. No ale nie traćmy czasu. Kończymy czym?
2: Kończymy Lotusem od zespołu Haken.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: I znalazłam to ostatnio.
7: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
6: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
7: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
6: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
7: W sobotę o 16.
8: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty.

No i to była pierwsza propozycja. Zachwyt, nie tędy droga. I na ficie tutaj Karolina Prasał, która zajęła się słowami do tego utworu. No właśnie, tutaj wchodzi moja merytoryczna część. Zwykle jej nie pokazuję, bo jest tu ze mną ktoś.

No i ja wam powiem, że poprzedni utwór, czyli nasza propozycja Zachwyt, nie tędy droga, to nie była kolaboracja, a współpraca. No, oczywiście te słowa są czasem używane wymiennie i tutaj faktycznie muszę uderzyć się w pierś.

pozycji, ale będzie jeszcze taka sama zmiana, tylko na plus, ale co to będzie, to jeszcze nie zdradzam. No tutaj duże zmiany, szczególnie, że są to utwory, które są z nami długo. Następny utwór, 23, to nic nie zmieniać. No niestety zmiana tu była i to o 16 pozycji, więc znowu duży spadek, tak samo jak w przypadku utworu Crispy. Ja nie wiem, co tu się na tej aferzastej dzieje, ale ewidentnie jakieś zmiany w waszym guście. Co mogę powiedzieć? Szymon Norkowski na 14 minut po godzinie 20.

duet i pokazuje ten utwór, że można robić pop w sposób odważny, oryginalny i taki, bym powiedział, naprawdę ciekawy. Jeżeli według was też to jest ciekawy utwór, to oczywiście zachęcamy do głosowania. Szkoda tylko, że na tej aferzasty jako propozycje pojawiają nam się takie utwory mało wakacyjne. Deszcz, też w sumie z drugiej strony tego deszczu jest w te wakacje całkiem sporo, niestety. Ale z tym deszczem to mi się chyba najbardziej kojarzy drożdżówka z samą kruszonką. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że jak byłem mały, to z babcią na spacerach, kiedy czasem ten deszcz popadywał, to właśnie na taką drożdżóweczkę sobie wchodziliśmy do cukierni. I myślę, że dlatego takie skojarzenie wzięło się w mojej głowie. Co do ciekawych skojarzeń, to jest miejsce 20, a tutaj Miodowe Lata. I nie chodzi mi tu wcale o taki serial, a o nowy utwór Zuty. Utwór, który nie jest taki klasyczny, bym powiedział, jeśli chodzi o repertuar tej artystki, ale widocznie się wam spodobał, bo mimo tego, że jest nowością, to jest na miejscu 20, no czyli

robić, ale no nie wydaje się to zbyt przyjemna rzecz, bo trzeba zrobić i sernik, i brownie. O, za dużo roboty naprawdę. Tyle tej roboty, jak tutaj przed nami. I teraz już idziemy do miejsca 11.

następną osobą, która zabierze głos na Aferzastej, będzie Zuza Iłęda, która jest nowością dla nas, a dokładniej to propozycją, nowością jest ogólnie w Aferze. Dla nas jest to propozycja, no i co, jeżeli się wam ten utwór spodoba, to zapraszamy do głosowania już po 22, a utwór ten nosi tytuł Kawa.

0: obywatelem gruntu. Sprawdzają to od razu. Kiedy podejrzenia Brzozowskiego okazują się słuszne, Bartecki proponuje, żeby od razu zgłosili rzecz na policję. Michał prosi go, żeby wstrzymał się z tym. Tłumaczy, że przez Laurę stracił wszystkie swoje oszczędności i zadłużył się. Chce odzyskać swoje pieniądze, a policja raczej ich nie wyciśnie z Pawłowskiej. Prosi Barteckiego, żeby zagrał na zwłokę i jeszcze przez jakiś czas udawał przez nią, że wszystko jest w porządku. Zapewnia, że to nie potrwa długo. Mężczyzna zgadza się, mając wobec Brzozowskiego dług wdzięczności. Michał zapowiada, że odzyska wszystkie swoje pieniądze. Nie mówi Kindze, w jaki sposób zamierza tego dokonać. Zapewnia żonę, że nie musi się obawiać. Nie zamierza torturować Laury. Nie wiem, co Michał robił wcześniej w życiu i kim jest, że musi zapewniać swoją żonę, że nie będzie torturować Laury. No, jest to specyficzna postać, a wygląda na takiego miłego.
1: 3, 4. No.

No co jest? Hefajstos to będzie creme brûlée, czyli taki deser, który się na górze podpala żywym ogniem. To było właśnie Rad Crew na miejscu szóstym. A już

0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą.

Tak więc wysłuchaliśmy sobie piosenki. Jeśli ktoś się jeszcze nie rozpoznał, to All Along the Watchtower to jest tytuł. Wykonał ją zespół, tak naprawdę Jimi Hendrix Experience, żeby znowu nie oddać trochę cześć innym muzykom, którzy brali udział w nagraniu tej piosenki, czy ogólnie albumu, na którym ona się znalazła. No tak, jestem ciekaw tutaj, ilu z was wie, że właśnie wersja Jimiego Hendrixa jest coverem, ponieważ oryginał jest, czy ogólnie piosenkę napisał Bob Dylan, autorem piosenki jest właśnie Bob Dylan. No i tutaj tak mi się skojarzyło właśnie, nawiązując do poprzedniej audycji, że z tego, co sobie tutaj wyczytałem, to Bob Dylan też był ogólnie zachwycony tą wersją, wersją Jimiego Hendrixa. Tutaj też znalazłem taką informację, że właśnie po tym, jak usłyszał tą wersję i też później, kiedy Jimi Hendrix zmarł, no to też, żeby oddać mu trochę hołd, powiedzmy, to też zaczął grać na żywo po prostu bardziej tą wersję właśnie Jimiego Hendrixa niż swoją wersję. Tutaj też znalazłem taki cytat, jakby nie będę go przytaczał słowo w słowo, ale właśnie mniej więcej możemy tutaj znaleźć coś takiego, że Bobowi Dylanowi spodobały się te emocje, czy też trochę inne spojrzenie właśnie na ten utwór. No, myślę, że tutaj śmiało możemy się z nim zgodzić. Ja tutaj słyszę dużo emocji i faktycznie wersja Jimiego Hendrixa wydaje mi się taka, no właśnie, wydaje mi się, że gdzieś jest w niej więcej emocji, jakby tutaj też nic nie ujmując wersji oryginalnej, wersji Boba Dylana. Natomiast no, jest coś takiego magicznego i coś takiego, co faktycznie sprawia, że ten cover jednak dużo bardziej do mnie przemawia. Tutaj też z ciekawostek to mogę powiedzieć, że właśnie w wersji Jimiego Hendrixa wers, który znajdował się na początku, został przeniesiony na koniec utworu. I to też właśnie był z tego, co tutaj udało mi się ustalić, że był taki zabieg, który właśnie również Bob Dylan zaczął uskuteczniać. Natomiast później w pewnym momencie on podobno wrócił do tej oryginalnej wersji, tak można powiedzieć. No, ale ogólnie myślę, że dobrze ta piosenka po prostu obrazuje, jak faktycznie inny muzyk, biorąc na warsztat tą samą piosenkę, jest w stanie z niej wydobyć jakieś nowe emocje, może jakieś nowe motywy, może bardziej podkreślić coś, co na przykład nie wybrzmiało tak wyraźnie w oryginale. Tutaj też myślę, że język angielski jest na tyle, powiedzmy, na tyle teksty piosenek często zawierają, powiedzmy, jakieś dwuznaczności, czy ogólnie można je interpretować na wiele sposobów, że też stwarza to dobry, jest to dobry, daje to taki dobry materiał, z którym można się później w jakiś sposób bawić. I myślę, że to tyle odnośnie piosenki. Tutaj, jeśli
dotychczas na przykład nie słyszeliście oryginału, to zachęcam, żeby jednak też go wysłuchać, żebyście też mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, co uważacie na temat jednej i drugiej wersji. Tutaj, tak jak już myślę, można wnioskować z mojej wypowiedzi, że ja jednak bardziej jestem fanem coveru, no, ale wiadomo, że każdy ma jakiś swój gust i z tym nie będę absolutnie dyskutował. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnego utworu. To z kolei nie będzie cover. Utwór będzie też po angielsku, natomiast utwór jest polskiego wykonawcy. To też jest bardziej, że tak powiem, świeża muzyka, natomiast myślę, że też w jakiś sposób znajdziemy tutaj takie starsze brzmienie, taki bardziej, powiedzmy, nie wiem, czy mogę powiedzieć basowe, bo to chyba też nie do końca o to chodzi, ale bardziej stwarza to jakiś taki, nie wiem, ta muzyka jest takim trochę krajobrazem, w którym możemy się, powiedzmy, zatopić i wysłuchać tego utworu. Więc do tego was zachęcam teraz. Mamy już piątek. Myślę, że dla większości z nas to już jest koniec tygodnia pracującego, więc możemy sobie teraz na przykład zgasić światło. Chyba że jedziemy samochodem, no to wtedy może lepiej nie wyłączajmy świateł. Ale jeśli jesteśmy w domu, bo akurat też na przykład nie wyszliśmy na miasto, a nawet gdyby się tak zdarzyło, że słuchacie tego na mieście, no to też możecie na chwilę zatopić się, prawda, w tej muzyce, trochę się wyłączyć, że tak powiem, z teraźniejszości czy z realnego świata, ale dobrze, nie przedłużając, posłuchajmy.

Właśnie wybrzmiała nam do ostatniego dźwięku, wybrzmiał nam utwór Agafi zespołu Run Forest. Tak naprawdę duetu, chociaż tutaj też, jeśli wejdziemy sobie na przykład na Spotify'a i zobaczymy opis, czy tak jak dla każdego artysty mamy jakieś informacje, to tutaj znajdziemy informację, że Run Forest to pseudonim artystyczny niejakiego Grzegorza Wardęgi. Tutaj nie wiem, czy jest jakieś pokrewieństwo między nim a Sylwestrem Wardęgą. To już zostawiam wam do sprawdzenia, jeśli was to ciekawi. Natomiast myślę, że mnie najbardziej ciekawi jego muzyka. No właśnie, ma to jakiś taki fajny klimat, pozwalający się właśnie trochę odciąć od świata, zatrzymać się, tak jak też w piosence mogliśmy usłyszeć, zastanowić się nad swoim życiem i czy to, gdzie teraz jesteśmy, to znowu tutaj cytując słowa piosenki, czy to jest to, co jakby to przetłumaczyć, czy tego chcieliśmy, czy to jest miejsce, w którym się znajdujemy, czy to jest miejsce, w którym chcieliśmy się znaleźć. No tutaj też jeszcze, jeśli już mówimy o tekście, jeśli już mówię tak naprawdę o tekście piosenki, to jedna rzecz, która też mi się jeszcze podoba, to jest właśnie, tam pada takie pytanie, znaczy nie, pytanie to przed chwilą było na temat tego, czy miejsce, w którym się znajdujemy, jest dla nas okej, okay, natomiast pojawia się stwierdzenie, że nothing is ever as easy as it seems, czyli że nic nie jest nigdy takie proste, na jakie wygląda. I myślę, że to też jest fajna myśl, też w odniesieniu na przykład do innych osób, właśnie będąc już w tym piątku i rozmyślając sobie może o tygodniu, o różnych wydarzeniach. Też myślę, że warto sobie pomyśleć, że nie zawsze to, co widzimy w przypadku innych osób, to jest faktycznie cała historia i że nie zawsze wszystko jest takie proste. I myślę, że warto być wyrozumiałym trochę i dla innych, i dla siebie z tego względu. Ja, jeśli chodzi tutaj, jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo też patrzę na czas, że bardzo szybko leci, ale chciałem jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, mianowicie jak poznałem zespół czy duet Run Forest, bo właśnie nie dokończyłem jeszcze tego, ale oprócz Grzegorza Wardęgi wspomnianego, jest jeszcze niejaki Kopi, który jest producentem. On też wydaje mi się, że tworzy bity, czy ogólnie nagrywa tam różne takie bardziej elektroniczne dźwięki typu syntezatory. Chyba wydaje mi się, że on też na gitarze grał w czasie koncertu, aczkolwiek tutaj sobie nie dam ręki uciąć, więc to też, jeśli jesteście zainteresowani, to możecie po prostu poszukać o nim więcej informacji. Widzę, że między innymi na Facebooku jako pod nazwą użytkownika czy strony Kopi 555 on się pojawia. Więc możecie też się bardziej zaznajomić. Może ja też, w sumie byłaby to dobra rzecz, żebym też się zagłębił z jego twórczością, bo też widziałem, że jeszcze współtworzy jakiś inny zespół. W każdym razie właśnie wracając do tego, co mówiłem,
w jaki sposób poznałem zespół Run Forest oraz też to, co powiedziałem o Kopim, że chyba grał na gitarze, ponieważ poznałem ich tak naprawdę idąc zupełnie randomowo, że tak powiem, na koncert. Tutaj też dzięki Aferze. Także dziękuję Afero, że raz, że mogłem iść na ten koncert, dwa, że mogę teraz prowadzić audycję. W każdym razie poszedłem tak naprawdę chyba nie słuchając zupełnie nic od nich, a może słuchając jakieś pojedyncze kawałki. Koncert się odbył w Psie, w Poznaniu oczywiście. No i totalnie było to dla mnie jakieś takie magiczne wręcz przeżycie. Może to też właśnie zasługa tego lokalu. Też na pewno w dużej mierze zasługa brzmień, które były takie... No właśnie, nie wiem do końca jak to określić, czy może określenie organiczne by tu było dobre, chociaż właśnie jeśli tam się pojawiają też jakieś, pojawia się też jakaś elektronika, to nie wiem, czy można go użyć, ale no połączenie właśnie wokalu Run Foresta i tutaj gitary oraz właśnie tej elektroniki tworzy jakąś taką miękką, powiedzmy, dziwnie to już mi, mieszankę. Tutaj kojarzy mi się w ogóle też to brzmienie trochę z Mazzy Star, też właśnie takie kojące, takie jakoś wszystko to fajnie współgra i zdaje się, że w Mazzy Star też przede wszystkim pojawiały się instrumenty właśnie typu gitara, taka oczywiście zwykła gitara, klasyczna powiedzmy, elektryczna może też była, tu sobie głowy uciąć nie dam. Pojawiał się też bas akustyczny, to akurat można było zobaczyć na występach live, tutaj konkretnie mówię o jednym występie, ale już może nie odchodźmy tak daleko od tego. No, ale właśnie mam takie skojarzenie i no i ogólnie, jeśli ktoś z was miałby możliwość wybrać się na koncert, no to bardzo polecam. Faktycznie można się na żywo zatopić w tym brzmieniu i odpłynąć trochę. Tutaj też jeszcze warto wspomnieć przy okazji Run Foresta, że oprócz powiedzmy takich klasycznych czy zwykłych, nie wiem czy można tak powiedzieć, bo pytanie czy zwykłe tutaj nic nie ujmuje, ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że Run Forest tutaj chyba tylko jako właśnie ten muzyk, którego wcześniej wymieniłem, brał udział też w nagrywaniu albumu z zespołem Ars La Trans Orchestra. Tutaj wystąpił gościnnie, to jest album Sztuka Miłości i tutaj wystąpił na nim gościnnie w wielu utworach. Tu też się tak właściwie zastanawiam, czy też nie pojawia się on przypadkiem na innych. Tak, widzę, że na przykład na albumie Y2K zespołu Ars La Trans Orchestra czy Year 2K, w sensie jest to nawiązanie do roku 2000 w odniesieniu do komputerów i technologii, ale znowu nie wchodźmy w to może, ale no widzę, że też tutaj się pojawia, tak naprawdę jest wymieniony we wszystkich utworach właśnie jako Run Forest, więc nie wiem, czy tutaj Kopi też brał w tym udział, czy nie. Natomiast bardzo polecam to sobie sprawdzić, jak również polecam bardzo odsłuchać resztę dyskografii
Run Foresta, tutaj akurat ten utwór Agafi, czy Agati był po angielsku, natomiast też duża część twórczości jest w języku polskim. No, ale to myślę, że już sam się teraz na ten moment muszę trochę uciąć, że tak powiem. A my przejdziemy sobie do kolejnego utworu, do kolejnego zespołu również. Znowu będzie to polski zespół. Utwór będzie po polsku tym razem. I utwór, znowu jest to nowszy, że tak powiem, artysta. Utwór pochodzi z 2021 roku. I tutaj możemy też usłyszeć, oprócz, no właśnie, brzmienia na pewno nawiązują do takich starszych brzmień. Tutaj możecie zwrócić uwagę na brzmienie sampli, które są wykorzystane w tym utworze. Natomiast też utwór jest trochę o tym, w cudzysłowie dużym, jak to kiedyś było lepiej. I sami usłyszycie, na czym metal się skończył na przykład, więc posłuchajmy.

0: nocy ludzie tańczą do nowego Daft Punk. Potem palą szlugi i gadają o podcastach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska.
1: Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na Antrax.
0: Miałem nie przychodzić, ale mogłem cię tu zastać. One piją fresko, oni gadają o bramkach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska.

Utwór, którego wysłuchaliśmy, to był utwór zespołu Atlanta, tylko że Atlanta pisane przez w środku A, które jest dokładnie w samym środku tego wyrazu, jest odwrócone i zmieniło się w V. Więc nie wiem w sumie, czy można to czytać jako Atlanta, ale ciężko by to było czytać przez to V, które się tam znajduje, więc założę, że to jest poprawna wersja. Jest to zespół, w którego skład wchodzą tak naprawdę znowu jest to duet. Tworzą go Kasia Golomowska i Kamil Durski. Zespół powstał w 2020 roku, czyli 6 lat temu. Tutaj, no właśnie, też czytając sobie opis tu akurat na YouTubie, też w sumie pomyślałem sobie, że

tymi stronami. No bo tak naprawdę zaczynając od All Along the Watchtower, tutaj może nie jest to do końca tak widoczne czy oczywiste, natomiast pojawia się tam ten tekst, czy ogólnie zwrotka na temat there must be some kind of way out of here. No właśnie, pojawiają się takie rozmyślania, tam jest to opisane, że powiedział, jak to się nazywa po angielsku, to jest Joker, a po polsku chodzi o tego błazna, o właśnie, chodzi o taką postać błazna, jak był na dworach królewskich. No, w każdym razie, bo trochę tutaj chyba nie chcę, też nie mam tekstu przed sobą, więc też nie chcę tutaj może koniecznie jakoś mocno wchodzić w interpretację, ale myślę, że też można to rozumieć jako, też można to jakoś odnieść do teraźniejszości, może też do historii i tego, jak na przykład, powiedzmy, jakieś role czy hierarchia społeczna się zmieniały na przestrzeni wieków. No, następnie był utwór Agafi, który też, tak jak tam przytoczyłem, też były właśnie pewne refleksje na temat, czy nawet wprost zachęcenie nas do właśnie rozmyślań trochę nad własnym życiem i nad tym, czy miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, czy to jest miejsce, w którym sobie wyobrażaliśmy, czy marzyliśmy, że będziemy. No i teraz mieliśmy utwór Anthrax, bo chyba jeszcze nie wypowiedziałem tego utworu, znaczy tytułu tego utworu. Tytuł to oczywiście Anthrax. No i jest on trochę takim... Teraz nie pamiętam, czy to się chyba pojawia w innym utworze, albo w tym, że bardzo tęsknię do 90s-ów, wszystko było wtedy jakieś lepsze, coś takiego. W każdym razie tutaj też mamy jakiś taki, jakąś taką nostalgię, tęsknotę właśnie za 90s-ami, powiedzmy. Tutaj też w opisie znowu znalazłem informację, że jeśli chodzi o oprawę wizualną, zdjęcia i teledyski, to również nawiązują one do wczesnych lat 2000. Więc no myślę, że sporo tutaj jest takich zabiegów, czy ogólnie nawiązań właśnie do czy to lat 20., czy to lat 90. Też spojrzałem tak z ciekawości, bo wydaje mi się, sprawdzę to jeszcze na szybko, jeśli dam radę szybko to zrobić, ale wydaje mi się, że zespół Atlanta wydał tylko jeden album. Tak, tylko jeden album taki pełnowymiarowy. Natomiast tu mam trochę sprzeczne dane, ponieważ na YouTubie ostatnie wideo jest z roku, znaczy sprzed 4 lat, czyli będzie to rok 2022. Natomiast widzę tutaj na Spotify'u, że jest single z 2024, pod tytułem Last Christmas. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem go jeszcze i w sumie zaciekawiło mnie to teraz. No, ale nie wiem, czy zespół ciągle jeszcze tworzy, czy był to, powiedzmy, tylko projekt na potrzeby wydania tej jednej płyty. No, jakby tutaj też znowu można rozmyślać nad tym, czy lepiej wydać.

dać jedną płytę, ale żeby ona była, że tak powiem, porządna, czy lepiej jednak tworzyć dalej i też zapewniać słuchaczom coś, czego oni na pewno oczekują. No, tu też się pojawił właśnie to, o czym wam mówiłem przed utworem, że pojawiły się tam tezy, że metal skończył się na Anthrax, tam też były inne zespoły wymienione. Też możemy się tutaj zastanowić na przykład na jakiej płycie Metallica się skończyła. To też zostawiam do waszych rozmyślań. A my przejdziemy do kolejnego utworu, który jest z kolei dużo starszy. Myślę, że większość z was raczej będzie go znała i myślę, że w jakiś sposób dopełni on teraz ten senny klimat, który myślę, że udało mi się stworzyć, czy nam, powiedzmy, w znaczeniu mi oraz artystom, przede wszystkim artystom, którzy tutaj występowali, czy których zaprezentowałem, ale nie przedłużając, myślę, że brnijmy dalej w ten oniryczny nastrój kolejnym utworem.

Utwór, którego wysłuchaliśmy, to oczywiście Nights in White Satin zespołu The Moody Blues. Tutaj też szukając informacji na ten, na temat tego utworu, to w ogóle jest dużo ciekawych historii, zarówno jeśli chodzi o zespół The Moody Blues, jak i o ten utwór. Jeśli chodzi właśnie o The Moody Blues, o zespół, to tutaj szukając właśnie informacji o nich, zaczynając powiedzmy od początku śledzić ich historię, to znajdujemy informację, że muzycy, którzy stworzyli ten zespół, czy byli pierwszym składem tego zespołu, to powstali trochę z takiego, bym powiedział, kotła różnych zespołów, które formowały się, czy ogólnie istniały w Birmingham w Anglii. I które też, powiedzmy, dołączali do nich nowi członkowie, opuszczali te zespoły, coś tam się cały czas działo. No i w maju 1964 roku tutaj Thomas, ogólnie dwóch muzyków, już znajduje dokładnie ich. Ray Thomas, o, brakowało mi tego imienia, i Mike Pinder założyli zespół, tutaj też zapraszając jeszcze dwóch innych muzyków, Grammy Edge, jeśli dobrze czytam jego imię, przepraszam, bo tutaj się nie przygotowałem akurat, jeśli chodzi o wymowę. No i jeszcze jeden muzyk, tylko teraz na szybko go niestety nie znajdę, Lane, nazwisko. Dobra, jakby zostawmy to na razie, bo to też możecie sobie sami sprawdzić dokładnie, jak przebiegała ta historia. Natomiast teraz przechodząc już do samego utworu Nights in White Satin, to został on napisany przez niejakiego Justina Haywarda, który nie był od samego początku członkiem zespołu The Moody Blues. Dołączył do niego w roku 1966, odpowiadając na ogłoszenie w gazecie. No i właśnie, To jest jego utwór, który on też stworzył właśnie mając 19 lat, przebywając akurat w Belgii. Nie wiem, na ile to jest istotne. No ale też tutaj opowiada, że jest to historia właśnie tego, jak zakończyła się dla niego jedna miłość, a zaczęła inna, i właśnie z takiej sytuacji, z rozstania, przede wszystkim myślę, powstał ten utwór. Tutaj też znalazłem taką informację, że właśnie Justin Hayward, czyli autor tej piosenki, przyniósł ją, tak powiem, przyniósł ją do studia, do reszty chłopaków, i zagrał im ją. No i początkowo nikt jakoś specjalnie nie zareagował na to, powiedzmy, emocjonalnie. Natomiast wtedy Mike Pinder, czyli właśnie jeden z tych założycieli, powiedział: a zagraj jeszcze raz. Zaczął do tego grać na swoim instrumencie.
No i jakoś nagle gdzieś tam wszyscy się zainteresowali, dodało to jakiegoś takiego czegoś, no właśnie jakiejś takiej magii, która sprawiła, że stwierdzili oni, że ej, to jednak ma jakiś potencjał. No i właśnie, i mogliście efektu końcowego, mogliśmy przed chwilą posłuchać. No myślę, że jeśli chodzi o takie powiedzmy stare czy klasykę rocka, no to myślę, że to jest jeden z ważniejszych utworów. I myślę, że też nawet w dzisiejszych czasach cały czas jest w nim coś takiego, co dalej nas zachwyca. Cytując trochę Gombrowicza. No właśnie. Także mam nadzieję, że albo był to dla was, albo powrót do przyjemnej, mam nadzieję, dla was muzyki, albo może coś nowego. Jeśli to było coś nowego, to bardzo jestem ciekaw, jak to odebraliście, słysząc po raz pierwszy. No i myślę, że tutaj na razie zamkniemy ten temat tego utworu i zagramy sobie ostatnią piosenkę. Tutaj widzę, że już nie mam za dużo czasu, a utwór, który bym chciał zagrać, ma 6 minut i 15 sekund, więc tutaj za bardzo niestety nie rozgadam się na jego temat, przynajmniej będę się starał nie rozgadać. To jest utwór, który wykonuje zespół Neurosis. Tutaj akurat jest taka dziwna historia, że czytając sobie o Townsie Van Zandcie, to już było po audycji, bo chciałem sobie też trochę odświeżyć te informacje, upewnić się, czy gdzieś tam was nie okłamałem przypadkiem i trochę sobie jeszcze raz tą historię przybliżyć jego. Natomiast tutaj nie wiem, czy zespół Neurosis, członkini tego zespołu, ale zdaje się, że osoba z tego zespołu właśnie brała udział w jakichś takich tributach, powiedzmy, czy właśnie wykonaniach tych jego piosenek. Tutaj nie chcę was za bardzo okłamać, a też nie mam czasu, żeby się zagłębiać w tą historię, więc myślę, że posłuchajmy sobie po prostu tego utworu. Jest on może trochę dziwny, to już sami stwierdzicie, ale myślę, że będzie też to fajne przejście do audycji Trashing Madness, która już za chwilę. Chłopacy już są tutaj w studiu, słyszę ich za drzwiami. No, więc posłuchajmy sobie. Mówił do was Aleksander Znaniecki, realizował mnie również Aleksander Znaniecki. To była audycja Calcified i słyszymy się za tydzień. Cześć!

Hester can. Hester can.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
1: said. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
3: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Crashing Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 200 000 000 000 nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
10: Najcięższa audycja w eterze.

0: Zły wieczór.
1: Zły wieczór, to wybiła godzina 23. Witamy w audycji Thrashing Madness w dwuosobowym, klasycznym składzie. Za konsoletą siedzi
0: Lecho Malendowski
1: i Adam Gajewski.
0: Święto lasu, że jest nas dwoje.
1: Tak, święto lasu.
0: Nie mogę się doprosić tego trzeciego, no, typa.
1: Ostatnio był, ale tak z nami, ale bez nas.
0: No, nie był duchem.
1: Nie był duchem.
0: Ale ma wrócić, tylko nie wiadomo kiedy. Więc no, spodziewajcie się.
1: Trzymamy kciuki, że w końcu te jego szalone projekty się zakończą.
0: Mm-hmm. Mamy tymczasem coś tam, środek lata, już prawie ponad. I będziemy dzisiaj do godziny pierwszej, jak zwykle, zasuwać metalowo i w okolicach. No bo jak sami słyszeliście, zaczęliśmy najlepszym zespołem na świecie. Lemmy i Motorhead sprzed 40 lat z płyty Orgasmatron. Czy to nie jest przypadkiem ostatnia klasyczna płyta? Rzucę tak prowokacyjnie w kosmos.
1: Ostatnia klasyczna?
0: No. No bo rock'n'roll jest... wydana rok później, no powiedzmy sobie szczerze, ona była wydana, napisana na kolanie i to słychać, że nie, była wydana dobra. Za szybko, była niedopracowana. Tam nie ma w zasadzie rzeczy, do których chciałbym wracać. Może jakieś momenty są, bo tam no, jest ten Wolf. Będę gadał o tym oczywiście za rok, bo ona za rok prawie 13 miesięcy będzie miała swoją 40. Ale mimo wszystko... to nie jest chyba jedna z moich najmniej ulubionych tych płyt Lemmy'ego i spółki.
1: Ale
0: i ewidentnie...
1: Rock
0: and roll. I dlatego pytam o ten Orgasmatron, czy to nie jest właśnie ostatnia taka, wiesz...
1: Znaczy, wiesz co, to trudno się z tobą nie zgodzić. To
0: dziękuję. Przynajmniej... To lecimy dalej. Czas na kolejny zespół.
1: No, lecimy, tak. Ale muszę przyznać tobie, że faktycznie nie wiem, czy kiedykolwiek wróciłem do tej płyty. Tak na zasadzie chyba ją mam. 2-3 razy odkurzyłem z półeczki, no bo trzeba.
0: No ja mam wszystkie.
1: Ale ja, mi chyba czegoś brakuje, bo mam tak rozsiane, że część na CD-kach, coś na kasecie, coś na winylu.
0: Ja się nudziłem tak w pandemii. Pamiętam strasznie, jak siedzieliśmy wtedy zamykani w chacie i zacząłem się bawić w zamawianie internetowo gdzieś tam ze Szwajcarii, jakichś remasterów, Judasów, właśnie Motorheadów i udało mi się bardzo fajnie sobie skompletować właśnie pewne rzeczy. Natomiast jak zobaczyłem po śmierci Lemmy'ego, co się dzieje właśnie z dyskografią, że tutaj cisną te wszystkie koncertówki jakieś po raz
1: enty. No monetyzacja poszła srogo. Nie ukrywajmy.
0: No
1: jakby,
0: no co zrobić, nie? To jest typowo, na szczęście dyskografia Lemmy'ego jest na tyle bogata, że można zawsze sobie przy okazji jakiejś rocznicy pogadać i się nacieszyć człowiekiem. Szkoda, że go nie ma, muzyka została. No był bogiem rock'n'rolla i w ogóle nie dyskutuj z tym człowieku, bo... No,
1: nie ma sensu.
0: To
1: nie ma nic do podważenia.
0: Po co ja to mówię w ogóle? Bez sensu, banał. Kończymy to. Lecimy z Motorheadem do pierwszej, nara do domu.
1: Ja bym taką audycję posłuchał,
0: Wiesz co?
1: Nie wiem, powiedz.
0: Mógłbym zrobić coś wybitnie egoistycznego i na przykład nagrać sobie taką audycję dwugodzinną The Best of Motorhead według mnie. Tylko po co, nie? Bo każdy z nas ma pewnie taką swoją listę w głowie. Czy ktoś byłby zainteresowany moją? Nie wiem. Może
1: jak
0: dorosnę kiedyś do Spotify, to sobie też kiedyś takie będę robił, tylko z tego jest już tyle, że kto tam ma na to czas?
1: No ale z drugiej strony te koncepcyjne audycje to jest coś, co mi tam osobiście siedzi w serduszku, więc ja nie mam problemu.
0: Nie mamy problemu z Motorheadem w tej audycji, po pierwsze dlatego, że wszyscy uwielbiamy
1: w ogóle nie ma
0: dyskusji, że ten zespół, można go lubić, można nie lubić, ale wpływu na tak zwaną muzę ciężką, ogólnie pojętą, to jest w ogóle niepodważalne, a tych dyskografii, nagrali już w tej dyskografii tyle płyt, że no przecież ja jeszcze będę miał w tym roku 20. rocznicę i 30. rocznicę za chwilę, więc... A przy okazji można zagrać sobie coś bez żadnej rocznicy i też jest fajnie.
1: No dobra, w każdym razie wracając do statementu pod tytułem po Orgasmatorze, był drop jakości. Tak, jakby przejrzałem sobie i faktycznie mam... No zgadzam się.
0: No bo 1916 to już były lata 90. i tam, wiesz, to też zmiana, pewne zmiany w składzie, które już jakby są typowe dla Lemmy'ego. A i zobacz, na 1916 już nie ma nikogo. Ale to się źle patrzy na to.
1: No,
0: 35 lat i chłopów nie ma. Nie ma Lemmy, Wyrcel, Filthy. Nie, dobra. Słuchajcie, Orgasmatron jest wielką płytą. Ten tytułowy utwór, którego wysłuchaliście jako drugiego. Pamiętacie ten cover Sepultury z okolicy Arise? Świetnie im to wyszło. No ale oryginał jest jeden. I to fajnie brzmiało w świat wtedy poszedł trochę w thrash metal, zwłaszcza te metalowe kapele, i niektórzy próbowali nadgonić, ale Mip stwierdził, że nie będzie nikogo gonić, tylko nagra swoją płytę. I ten Orgazmatron świetnie mi chodzi, słuchałem sobie też w tym tygodniu, nóżkami tupała. No, co tu dużo gadać, Motorhead to jest Motorhead i będzie zawsze miał miejsce w naszej audycji. Lecimy z kolejną rocznicą.
1: No, powiem tak, no jeżeli chodzi o zespół, to drugi legendarny. No ale jak to 40 lata w końcu. Nie, dobra, przepraszam, nie 40. Co?
0: 20, 40 20. Będzie w październiku. Tak. Mowa o zespole takim z Kalifornii, który się nazywa Slayer, może znacie?
1: Nie, pierwszy raz słyszę. W ogóle co to jest?
0: Słuchaj, oni grają tak zwany thrash metal, to jest bardzo ostry metal.
1: To taki śmieciowy,
0: to jest taki, nie?
1: Nie,
0: właśnie, to nie to słowo. To ci, potem ci wyjaśnię.
1: Okay.
0: Chodzi o to, że to jest mocniejsze od heavy metal, a mniej mocne niż death metal. Czaisz?
1: Aha, takie pomiędzy.
0: Takie coś.
1: Nie mogli nazwać tego medium metal?
0: Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to będzie medium.
1: Więc
0: thrash metal. Jako jedni współtwórców tak zwanej Wielkiej Czwórki. W 2006 roku wrócił Lombardo i nagrali Christ Illusion, bo o niej mowa. I teraz będziemy dyskutować jeszcze dłużej niż o Motorhead, więc tak. W ogóle nie posłuchacie tej muzyki, bo będzie 15 minut dyskusji, ta płyta Slayera z 2006 roku.
1: Przynieśliśmy dwie kapele i tylko o tym będziemy dyskutować.
0: Tak, już do pierwszej. Czy to był powrót do tak zwanej formy, czy nie? Co sądzisz?
1: Troszkę tak. Znaczy, na pewno uważam, że czuć tutaj powrót Lombardo na bębny. To w mojej opinii tak, ale czy to był taki niesamowity powrót ich? No nie. Jednak jeżeli chodzi o te płyty wydane po 2000 roku, to troszkę wyżej mi siedzi Repentless i gdzieś tam w moim prywatnym rankingu jednak trochę wyżej stoi ta płyta, mimo że cztery kawałki na krzyż słucham i potem wyłączam tę płytę.
0: I pamiętaj, że tam nie ma Hahnemana, więc to jest
1: nie,
0: tak naprawdę
1: to jest
0: pół Slayera.
1: Duży
0: ani Lombardo.
1: Minus, ale no, a jakoś tak brzmi to, ta płyta.
0: No właśnie, szczerze, jak patrzę sobie na tę dyskografię po roku 90, bo dla mnie wtedy to jest druga rzeczywistość Slayera, nie? Do Seasons in the Abyss, jakby
1: lata 80 i 90 rok.
0: To mucha nie siada, tam w ogóle bez dyskusji nikomu nie
1: to
0: pozwolę.
1: To jest ten kod, na którym w ogóle jakby powstał ten kult Slayera. To znaczy jakby do dzisiaj on istnieje, nie? Dzięki 80-tych latach i tym, że w 90 wydali jeszcze mocniejszą płytę i potem już coś poszło nie tak, kochani widzowie, coś tu przerwało.
0: Ale i tak zwróć uwagę, trzymajmy się tej Wielkiej Czwórki i kontekstu, jak na lata 90, o których nie rozmówiliśmy, że tam się dużo pozmieniało, bo inwazja grunge'u, potem jakiegoś groove metalu, new metalu i stare kapele gdzieś próbowały nadganiać, żeby jednak tam kolejne młode pokolenia po nich chciały sięgać, więc trzeba było ich trochę tak, my tu trochę gramy groove, a trochę nie, a trochę rocka jak Megadeth, a trochę Metallica Load, Reload i się wszyscy zachwycali, jakie to są rockowe monstery, świetne płyty, świetne. A Slayer jednak nagrał...
1: Swoje grał.
0: Diabolos in Musica może ma tam jakieś momenty groove'owe, ale jednak był agresywny. God Hates Us All, moja najmniej chyba ulubiona płyta tego zespołu. Tam jest agresja 100%, natomiast nic mi z tej płyty nie zostaje. Nie słucham, nie wracam do God Hates Us All. Ona mnie nudzi. Jak wyszła, to sobie posłuchałem z ciekawości i mówię, o fajnie, wrócili do ostrego grania, po czym chyba jednak wolę bardziej to Christ Illusion, bo tam są fajne utwory. Ja może trochę głupkowate.
1: Ja chyba z tej płyty z 2001 roku bo God Hates Us All wyszedł chyba w 2001.
0: Tak, we wrześniu 11.
1: Szczerze, chyba jeden tylko kawałek lubię z tej płyty i tak poza tym mam tak, że nie umiem wrócić do tego. Jak mi poleci właśnie, nie wiem, słuchając Spotify'a czy czegoś, tam takie okej, ale... Nie.
0: No właśnie.
1: Ciężka jest dla mnie ta płyta, nie rozumiem.
0: I teraz właśnie, uważaj. Wracamy do tego powrotu do formy. 2006, Christ Illusion Slayera. 2007, United Abominations Megadeth. 2008, Death Magnetic Metallica. No i dopiero 2011, Anthrax Worship Music. I co? Czy te cztery płyty Wielkiej Czwórki można nazwać powrotem do formy, czy tam do klasyki, nie, czy do mocnego granka? No i właśnie też mi się to wydaje, że niestety, ale tych powrotów nie ma. Co starzy metale by tam sobie chcieli i marzyli?
1: Są kapele, które trzymają poziom.
0: Nie spali, no i właśnie...
1: Ale grają z drugiej strony jakby to samo. Tak trochę, że według jednego schematu, który sobie wymyślili. Jakby Slayer do tego się trzymał, to faktycznie. Gdzieś tam w pewnym momencie zaczęli trochę odjeżdżać, wydaje mi się, przynajmniej tak jakby znając te płyty, że trochę się zmienił ten Slayer. Przez co te płyty były już cięższe w odbiorze, przynajmniej dla mnie.
0: One były mimo wszystko trochę bardziej nowoczesne właśnie. Oni chcieli być trochę nowocześni, ale nie za bardzo. I może to brzmienie było faktycznie i na Diabolusie, ale też na Christ Illusion trochę takie, wiesz, nie chcę mówić groove'owe, ale ciężkie w nowoczesny sposób. Natomiast nie ma powrotu do lat 80. i pewnie jak ktoś nagra płytę retro i się wszyscy cieszą, to jest fajnie. Ale te rzeczy, które się ukazały do 90 roku, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wielką Czwórkę, to trzeba się nimi cieszyć, wspominać, ale nie ma co liczyć, że kiedykolwiek jeszcze to wróci. Mogą nagrywać lepsze, gorsze płyty, ale no jakby... Nic, no.
1: Nie wiem dlaczego za każdym razem, jak mówimy o wielkich powrotach, kapelach, które nagrywają i tak dalej, za każdym razem mam to, że powraca mi kreator do głowy i to, że
0: po
1: grają.
0: Co?
1: I po co? Dokładnie. Po co te płyty są? To oni chyba teraz co 2 lata mają cykl wydawniczy, czy co 3. Ja nie rozumiem, po co są te płyty.
0: Nie, no to chyba więcej, ale nieważne.
1: Właśnie
0: to
1: nie, one... jakiś taki złapali teraz cykl, że te płyty dość gęsto zaczęły wychodzić, tak wydaje mi się.
0: Nie, czekaj, no rzućmy okiem, bo teraz...
1: Kreator, proszę bardzo.
0: Już wchodzimy sobie w internety, bo...
1: 2026, no dobra, 4 lata.
0: No.
1: Hate Uber Ales i potem...
0: I tam było 5 lat.
1: 5 lat, dobra, to nie, to przepraszam.
0: No.
1: A potem...
0: No.
1: Też 5 lat.
0: No.
1: Dobra, przepraszam, cofam. Ale to, no nie, bo właśnie...
0: Ty się będziesz ze starym dziadem kłócił.
1: Mój mental stanął na tym 2012, jak wyszedł Phantom Antichrist i to jest dla mnie ostatnia jakby taka w miarę dobra płyta kreatora. I potem się zaczął ten Gods of Violence, Hate Uberales.
0: Znaczy one są wszystkie takie same, to nie są tak, że... Dla mnie właśnie one nie są jakoś wybitnie, różnią się między sobą, bo z nimi mój problem polega na tym też, że niezależnie od tego, co ja uważam na temat tego, czy one są mniej lub bardziej plastikowe, ale one są trochę wszystkie takie same.
1: Na jedno modłę, no. Ja wiem, że Phantom Antichrist też nie jest jakby, zupełnie czym innym względem tych płyt, ale jakiś po prostu ja mam taki sentyment do tego.
0: To nie chyba nie bronię ci tego.
1: Pierwsza płyta, do której ja sięgałem i...
0: Nie mam z tym problemu.
1: No mam nadzieję.
0: Natomiast ten tegoroczny Crushers of the World, o Boże.
1: Gniot. Gniot.
0: Nie, jest tam gniot. No, jest tu metal, muzyka festiwalowa. Jak ktoś lubi, to niech sobie posłucha, jak nie, to
1: muzyka
0: nie wróci sobie do lat 80., co ja zamierzam zrobić. Natomiast w tej chwili wróćmy do tego 2006 roku, bo my naprawdę nie ruszymy z tą audycją.
1: Na własne życzenie wziąłeś te dwie kapele, no, i na własne życzenie wywołałeś mnie do dyskusji.
0: No, chyba nie zagramy dzisiaj wszystkiego. Dobra, Slayer sprzed 20 lat, a potem będą 3 nowości. Lećmy.

0: No, klasyczny Slayer.
1: Ale to było piękne. No nie, naprawdę, z wiekiem bardziej lubię te płyty po 20 latach, niż gdy ona się wyłociła. Gdzieś tak wtedy się cieszyłem po tej właśnie nieszczęsnej God Hates Us All, że wyszło coś takiego. Bo mogło być gorzej. Czy mogło być lepiej? Nie wiem. Natomiast cieszyłem się z tego, co miałem, ale po 20 latach naprawdę ta płyta urosła i późniejsze Wall Painted Blood jeszcze lubię. Ale to Repentless to tak jak mówiłeś, tam są cztery
0: kawałki na krzyż
1: i fajnie się zaczyna, ale tak jest.
0: No ale właśnie mam ten problem, że te cztery kawałki to dla mnie ze wszystkich tych płyt, które się pojawiły po 2000 roku, to były cztery najciekawsze kawałki.
1: No ale mało.
0: No ja mało.
1: Jednak od pewnych zespołów wymaga się więcej.
0: No wiem, no ale to tak samo tutaj, no niby klasyczny Slayer, słychać Davida na perce, a no jednak brakuje czegoś, co by podpaliło...
1: Nie, lećmy dalej. Pora na nowości. Jeżeli ile można narzekać, już męczy mnie to samego siebie, narzekanie moje.

stanował płyta Cogwheel. Jeden utwór 10,5-minutowy i no usiądźcie i weźcie coś do picia, bo was to naprawdę wymiecie. Not a proper burial, Altarage z kraju Basków.

0: Ja cię kręcę.
1: Jezu, jaki gruz.
0: Uwielbiam. Uwielbiam. Te Altaragę jest naprawdę, jeżeli chodzi o gruzowane granie, jeden z tych zespołów, do których zawsze wracam i czekam na nowe płyty i zawsze przynoszę je do radia, bo nie mogę tego często słuchać i... No, to nie powiem, że jestem fanem takiego grania, że słucham non-stopper tylko tego, ale raz na jakiś czas, jak sięgnę właśnie po takie gęste, zgruzowane...
2: Znaczy to jest muzyka, do której by można po prostu spać, to znaczy...
0: Bałbym się.
2: Ja nie, to jest muzyka, do której bym zasnął, a nie ekscytował się. No nie powiem, że jak można tak pięknie grać, no po prostu gruz, jakby kategoria gruz. Kategorii gruzu, gruz.
0: No to zostajemy w death metalu, bo jak wiadomo, death metal jest najlepszy.
2: Ale teraz Polskę górą.
0: Nie, teraz będzie Chłameryka. Proszę państwa, zespół, który 3 lata temu za sprawą drugiej płyty Supraliminal narobił takiego zamieszania, że wszyscy moi znajomi, mniej lub bardziej zajmujący się muzą zawodowo lub mniej, ale też no, ludzie, których szanuję, co do których mogę powiedzieć szczerze, ja patrzę w nich jak na wyrocznie, oni mają więcej doświadczenia, więcej rzeczy słyszeli, ja ich słucham, gdy oni mówią, natomiast sięgnąłem po ten drugi album zespołu Nothingness i tak się wszyscy jarali w koło, a ja tak wzruszyłem ramionami, bo to nie jest zła muza, ale jakby ja już to wszystko słyszałem i... No, byłem zniesmaczony tym, że ja się nie mogę załapać na ten pociąg z hype'em. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno nie z tego właśnie, tak jak podkreślam to. Ja tego zespołu nie hejtuję. Nie twierdzę, że są beznadziejni i że nie ma czego tu się w ogóle słuchać i podniecać. Fajne, staroszkolne death doom metalowe granie. Są utwory wolniejsze, szybsze, krótsze, 7-minutowe. Na nowej płycie trzeciej, która właśnie się ukazała, Godslaughter, jest tak dokładnie samo. 41 minut, są utwory wolniejsze, szybsze, dłuższe, 7-minutowe. I za chwilę dwa utwory, jeden szybszy, drugi wolniejszy, dłuższy.
2: A, ale zrobił to, ale to zrobił.
0: Ej, słuchajcie, świetna muza. Czy będzie taki sam hype? Nie wiem, na razie nie zauważyłem, ale od jakiegoś czasu te media społecznościowe to u mnie tak działają beznadziejne, że ja wszystko dostaję jakoś przez te algorytmy z opóźnieniem, więc nie wiem, jeżeli na Nothingness nowy album się zrobił hype, to dajcie znać. Ja tak nie będę tego hype'ował, natomiast żeby nie było, że mam coś do tego zespołu, fajnie się tego słuchało, bardzo dobra płyta, pewnie do podsumowania rocznego nie trafi, ale przenoszę do audycji, żebyście zwrócili uwagę, a może znajdziecie w tym coś więcej niż
2: tylko,
0: ja.
2: Żeby nie było tylko, że starocie przenosisz, tak?
0: Tak, mamy otwarczoną nowość tego, zaraz będzie jeszcze jedna nowość, a potem wracamy do klasyki. A zatem amerykański Nothingness grający death doom metal, bardzo dobre granie, trzecia płyta, proszę bardzo.

0: też niezłe.
1: Mniejszy gruz.
0: Mniejszy gruz, ale czy to było złe? Nie było złe.
1: Do posłuchania odświetnie, okej.
0: Okay. No fajnie, zespół jakich wiele było, są i będą i, tak. I death metal, mimo że trochę paradoksalnie to zabrzmi, ale death metal nie zdechł 30 lat temu, jest, trzyma się. Lecimy z nowością z Polski, ale mnie zaskoczyli chłopy. 3 miesiące temu wrócili na fejsa Doombringer z Kielc. Szkieletczyzna, proszę ja was, czyli ludzie powiązani z Bestial Rites i Culte Dei Ghoul. No znane zespoły, to nie są...
1: Nie wierzę, że to wymówiłeś i się nie... Wow.
0: Jest to...
1: Ćwiczyłeś w domu? A tak poważnie, ćwiczyłeś w domu?
0: A co, ty nie miałeś francuskiego w szkole?
1: No, nie uwierzysz, ja miałem rosyjski.
0: No, ja nie miałem. Nie, no, słuchajcie, nieważne. Kielce mają fajne zespoły. A Steelboard znasz?
1: Oczywiście.
0: Ale nie, jestem zaskoczony. Po 7 latach od Walpurgis Faja, które było grane, to jest w ogóle inna epoka, inny czas, inna rzeczywistość. Po 2019 coś się zepsuło w naszej symulacji rzeczywistości. Ale oni wrócili, żeby nam pokazać, jak naprawdę powinna wyglądać ta rzeczywistość z płytą Ad Compita. I powiem wam, że tak nóżka tutaj tupie. Czekam na koncert cicha. Ach, piękny jest ten Doombringer, bardzo się cieszę. Był grany u nas i poprzedni album, i Grand Sabbath, czyli jedynka w 2014. Jeszcze wtedy był Minta i Cyprian Łakomy i ta audycja też inaczej wyglądała. No ale teraz mam co mam i muszę rzeźbić z tego, co mam. Żartuję, weź nie patrz tak na mnie tym smutnym okiem. Lecimy z... Cicho, Doombringer z pierwszym utworem. Anathema from the Ancient Fears i mój ulubiony Semen of Devil is Called.

0: Doskonała jest ta płyta. Warto było nie czekać.
1: I ona jest cała, tak?
0: No.
1: Jezus.
0: Wiesz, jak to chodzi?
1: Mario.
0: Jest, oni robią to naprawdę po swojemu i...
1: No, czuję się zaskoczony tym.
0: Słuchajcie, no. Powiem to po raz kolejny. Jeżeli chodzi o polską scenę, nieważne, doom metalową, black death, doom, nie mamy się czego wstydzić w skali światowej, jeżeli chodzi o black metal. Naprawdę mamy wyjątkowy
1: i wybitny.
0: Oczywiście, że stoi i sterczy i to dumnie. I trzyma ten sztandar szatana wyciągniętej lewej dłoni.
1: Jezu,
0: dobre to było, nie?
1: Jakie krasomówstwo to jest uprawiane, matko boska.
0: To właśnie Doombringer tak na mnie działa. Jest świetna płyta. Wpisuję sobie. Odpaliłem się. Wpisuję sobie do kajetu.
1: Nie, no to
0: jeżeli chodzi o podsumowanie roku.
1: Zdecydowanie.
0: W kategorii Polska.
1: Jezu, nie, ale to te dwa kawałki, to 8 minut, no, naprawdę
0: polecam. Polecanko.
1: I cała płyta ma być taka, będzie dzisiaj słuchana, no, na powrocie.
0: No a teraz się trochę, teraz idziesz spać, bo będę teraz miał same klasyki. Zaczniemy od bardzo spokojnej płyty sprzed 30 lat. Będzie lirycznie, będzie się działo, będzie debiut Dying Fetus, Purification Through Violence. Z tego składu został tylko John Gallagher, wokalista, gitarzysta. Płyta jest krytykowana, że oni się dopiero wtedy uczyli i tak dalej, ale ja mam taki sentyment do Dying Fetus, że nawet ten debiut, na którym jeszcze się uczyli, jest tak mocno inspirowany karkasem i w kwestii muzycznych i okładki, ale też napalmem, bo tu przecież nawet cover mamy napalmów na koniec. Ale gdzieś tam jakieś kryptopsy i takie kręcenie trochę wora tego techniczno-death metalowego. Jak sobie wróciłem do tej płyty, po tej całej znakomitej dyskografii i ostatniej Make Them Back for Death sprzed 3 lat, jeszcze pewnie ze 3 lata poczekamy na nowy album, bo oni nie śpieszą się ostatnio. Oj, nie śpieszą. No ale co wydali, to dobrego. A do tego debiutu należy wracać, bo pewnie można mówić, że to jest ich najsłabsza płyta, ale to niczego nie zmienia, bo na historię i na przeszłość nie ma się co obrażać. Blunt Force Trauma, Nothing Left to Pray For, Dying Fetus sprzed 30 lat.

0: ależ to było dobre. Dying Fetus z debiuciku. 30 lat?
1: Nie.
0: Czy to czemu? Brzmiało, jakby się zestarzało?
1: No właśnie nie. Jakby to się broni. I jakby, no, rozumiem trochę zarzut pod kątem tego, że kolejne płyty były lepsze, ale to nie jest słaba płyta. No,
0: oczywiście, że nie.
1: Ona jest solidna, no, zwłaszcza jak na debiut.
0: Problem polega na tym, że oni już naprawdę wysoko tę poprzeczkę wyżej.
1: No, w porównaniu z kolejnymi, to tak, jakby można powiedzieć, że ona jest słaba.
0: Dobrze, no ja tam czekam na nową płytę i w ogóle kończmy dyskusję. Zostały mi jeszcze 3 zespoły, S25 po, więc ja nie wiem, czy...
1: Lecimy.
0: Czy to się tak rozgadałeś dzisiaj, że ja nie wiem po prostu, czy my zdążymy do godziny pierwszej. Żart. Nieśmieszny. Dobra, 3 płyty. Mamy, co tu mamy? 9.6, 2006 i skończymy 9.6.
1: Nieźle.
0: No to zacznijmy od Szwecji. Tyrion, Teli, będzie symfonicznie, ale siara. A wszyscy 30 lat temu się jarali, że wow. Death metalowy Tyrion zaczął grać. No dobra, że no, ale paka Clifford zaczęli trochę pitu-pitu symfonicznego, ale dopiero na Teli odpięli wrotki i legendy tam, że 100 tysięcy niemieckich marek ta płyta kosztowała i orkiestry tutaj w ogóle. No tak. Wszystko się zgadza. Nuclear Blast znalazł sobie dojną krowę i przez wiele, wiele lat doił te krowy, wydając co roku, jeśli nie płyty, to przynajmniej mini album, za grube pieniądze pchając w trasy. I ja po 2001 roku dałem sobie spokój z tym zespołem. Owszem, słyszałem wszystkie późniejsze płyty, ale nie, to już nie jest to. A do Teli wracam, mam sentyment, ta piękna komputerowa okładeczka z 96 roku. To były czasy. No ale mamy tutaj mojego ukochanego Dana Sfano na wokalach, za chwilę go usłyszymy. A jest Lars Rosenberg z Entombed na basie, a jest Piotr Wawrzeniuk, nasz Polak w Szwecji, który oczywiście tutaj bębnił przez parę płyt pierwszych w Terionie, ale też wokalnie się udzielał i też głoszy szymy. No i jest też Christopher Johnson, który w pewnym momencie po prostu zrezygnował ze śpiewania, bo zostawił to wszystko śpiewakom operowym, ale jeszcze byłem na koncercie, gdy on śpiewał i growlował i dobrze było to zobaczyć. Reszta z historią. Dwa utwory nieoczywiste, czyli Cults of the Shadow in the Desert of Set sprzed 30 lat, zespół Tyrion.

0: I te klawiszki. No klawiszki się troszkę zestarzały. Therion.
1: Nie, no super to było. No, jakby mówię bez cienia ironii.
2: Jakby no, śpiewałem tu, no słyszałeś.
1: No, tak, no jakby to prawda. Leszek się
0: wchodziłem
1: odpalił
0: tu na wysokie rejestry. Tak, młodość mi się przypomniała. Wiecie, starsi ludzie tak mają na stare, że sobie przypominają rzeczy.
1: Klawisze, no.
0: I lubimy sobie wmawiać, że młodość była lepsza tylko dlatego, że byliśmy młodsi. A nie wszystko było wtedy
1: ale
0: lepsze.
1: Ale ma to jakiś urok, ten Therion.
0: Urok.
1: Ta płyta.
0: No. No ma, no. No co będę ukrywać. Sierpień 96 roku był ciekawy, jeżeli chodzi o premiery i będę do końca miesiąca je przynosił i wam i nam przypominał, o młodszym mówił. To jest, słuchajcie, jak to stary się jarał 30 lat temu takimi rzeczami, a wy będziecie słuchać i tak, co? Serio? Żarty na bok. Lecimy. Jeszcze dwie płyty. No i teraz Ameryka i będzie naprawdę fajna płyta, bo 2006 rok i trójka Agalocha zatytułowana Ashes Against the Grain. I co ciekawe, to jest płyta, która jest najlepiej oceniana w całej dyskografii przez no, szersze grono słuchaczy. Widać to na Metal Archives. A lider zespołu John Holm nie lubi tej płyty i uważa, że ją za najgorszą. I bądź tu mądry. A akurat było grane w Thrashing Madness. Nie wiem, czy nie od pierwszej płyty, na pewno The Mental w 2002 roku, to już ja byłem w audycji, było grane, było jarane się przez nas tym no, nowym amerykańskim graniem. To nie jest, tutaj ludzie w recenzjach lubią sobie cisnąć bekę, że tak naprawdę to nie jest żaden ani post metal, ani post black metal, tylko zwykły jakiś tam post rock ubrany tylko w szatki i gdzieś tam czasem jakieś growle czy tam wrzaski blackowe. Nie ma znaczenia. No, Amerykanie mają swoją scenę, która jest bardzo ciekawa i każdy znajdzie tam coś
1: jest mocno
0: dla siebie. Ja bardzo lubię te nowoczesne takie wymieszane defowo, dumowo, blackowe kobalty i te wszystkie zespoły. Bardzo, bardzo lubię. Agaloch też lubię. Fajnie, że oni po tym no, nieszczęsnym rozpadzie w 2016 roku, to było brzydkie bardzo ze strony Johna, ale po paru latach jednak po rozpadzie na dwa obozy wrócili. Czekam na następcę Serpent and the Sphere z 2014 roku, bo już trochę tego czasu upłynęło, a no, mi tu pokazuje, że od 2023 się pogodzili i jest skład, nowy skład. Ja chcę płytę, panie Johnu. Panie Johnu, Jaśku,
1: a no tymczasem to akurat byłoby ciekawe, jakby wydali.
0: I liczę. To
1: do przesłuchania mocno.
0: A dlaczego liczę na to? No bo posłuchajcie sobie jednego, podobno najlepszego, najbardziej znanego utworu z dyskografii zespołu Agaloch sprzed 20 lat. Not Unlike the Waves.

0: pięknie. Pyta sprzed 20 lat. Przedostatnia propozycja dzisiaj w Trashing Madness.
1: Zapomniałem o tym, jak... W sensie zapomniałem, jak Agolla umie grać. To znaczy, że słuchasz 9-minutowego utworu i nie masz w żadnym momencie poczucia, że ci się to nudzi. Wręcz przeciwnie, masz takie, o kurde, to już się skończyło.
0: Lepiej bym tego nie ujął. I właśnie sobie też pomyślałem, że po pierwsze muszę sobie odświeżyć resztę dyskografii.
1: No ja zdecydowanie po tej audycji.
0: A dwa, wywołujemy Johna z kolegami do tablicy. Ja chcę nową płytę.
1: Ja też.
0: Kończymy płytą sprzed 30 lat.
1: Dawno nie było.
0: I tu uwaga, zaraz czytam. Kto na wokalu? Michael Ackerfeld? Znacie takiego?
1: Nie.
0: Opet, co o śmiecie, nie?
1: A, no.
0: Jonas Renkse, wokale czyste, ale tylko w jednym utworze, i perkusista, która brzmi jakby ktoś zasuwał w karton, bo niestety, ale do presa trafiła wersja niezremasterowana. Dopiero po 10 latach Peaceville wydał remaster, ale posłuchamy sobie oryginalnej wersji, bo to ma swój urok. Frederick Norman, no tego człowieka mi brakuje w tym zespole na gitarce, no i oczywiście Blackheim na gitarce solowej i basie, czyli katatonia z płyty Brave Murder Days przed 30 lat, i pamiętam te trasze mole i czytanie i w ogóle co to było, co się działo, co to był za zespół, jak oni wtedy wjechali, a jak z płyty na płytę się zmieniali. A jak te ostatnie trzy płyty mnie nudzą, to jest koniec świata. Byłem fanatykiem tego zespołu przez wiele, wiele lat, ale w momencie, gdy Blackheim przestał się tym interesować, nawet jak był tam oficjalnie w składzie, ale przestał brać udział w komponowaniu, właśnie mówię o tych już trzy ostatnie płyty, to katatonia przestała w tym momencie na mnie działać. I nawet ten koncert ostatni w Berlinie w listopadzie fajny był, ale tak jak mówiłem wam wtedy, powtórzę to, ja widziałem ich po raz chyba czwarty z rzędu w Berlinie, znowu w innym składzie, znowu to brzmiało inaczej i znowu to brzmiało jak cover band zespołu, który kiedyś pokochałem. Szkoda, ale mamy zawsze płyty, do których możemy sobie wrócić, więc na koniec dzisiejszej audycji z tejże płyty sprzed 30 lat Murder. So, posłuchajcie, czy tam nie słychać starego Paradise'a w tym utworze z pierwszych dwóch płyt. No i kończący End Time. A co za tydzień będzie? Czy ty będziesz za tydzień?
1: Jeszcze się nie namyśliłem, chociaż mam trochę już pozapisywanych rzeczy do audycji, więc wypadałoby przyjść.
0: Ja mam, jak zwykle będę miał jakieś starocie, będę miał jakieś nowości, będę marudził o metalu. Jak kiedyś to było, jak kiedyś to będzie.
1: Czyli klasyka gatunku.
0: No, a tego tam trzeciego typa to będziemy biczować mocno, żeby w końcu wrócił i dołożył też coś od siebie. Tymczasem bawcie się dobrze nareszcie wakacji, a my, no ja już chyba skończyłem z urlopami, chociaż zobaczymy.
1: Może no ja jeszcze we wrześniu będę mieć.
0: Ja mam jeszcze, mam 40 dni do wybrania za ten rok.
1: Boże.
0: No niestety człowiek chodzi do roboty i potem to się źle kończy, bo gada głupoty w radiu. To co? To była audycja Trashing Madness w dwuosobowym składzie. Lochu Malendowski.
1: Adam Gajewski.
0: Do usłyszenia za tydzień.
1: Złej nocy.
0: Katatonia.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Radio Afera. 98,6 MHz.